0: Koncert. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Ta książka zachęca do tego, żeby iść odkryć sztukę w przestrzeni publicznej. Ukryte na widoku 101 opowieści o sztuce w przestrzeni publicznej. Napisał ją Tomek Szymański. Możecie go znać z Instagrama jako Solo Show. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Dodam tylko może tytułem wstępu, że jedną ze stacji radiowych, które słuchałem właśnie podróżując i przygotowując tą książkę, było właśnie 3Z, więc tym bardziej się cieszę, że jeden z pierwszych wywiadów, a dokładnie wywiad w dniu premiery, odbywa się właśnie tu.
1: Książki Ukryte na widoku. Ja już ją mam. Nie powiem, że przeczytałam całą, bo jak słyszeliście, tu jest 101 opowieści o sztuce. Zaczynam ją czytać, a na pewno gdybym mogła, to bym cały wstęp do tej książki, jako taki manifest odbioru sztuki, sobie wydrukowała w powiększeniu i powiesiła w salonie, bo gdzieś tam czuję zgodę. Czuję się blisko, te twoje słowa gdzieś tam ze mną grają. I jak się z tym czujesz, że uważam, że twój wstęp do książki to dzieło sztuki do powieszenia w domu?
2: Mega miło, bardzo ci dziękuję. Pisząc ten wstęp, miałem trochę obawy, czy on w kontekście takiej jednak serii merytorycznych, konkretnych opowieści o sztuce, czy ten wstęp, który ma charakter taki bardziej osobisty, ma sens. Ta książka powstawała w takich dwóch etapach. Ja nad nią pracowałem mniej więcej od listopada, grudnia roku 2024 właściwie, tak. I ja gdzieś do maja miałem taką ambicję, żeby podzielić sobie tą przestrzeń publiczną na rozdziały, na pomniki, parki rzeźby i opisać je z takiej ogólnej metaperspektywy, jak to w Polsce obiektywnie wygląda. I po prostu poniosłem porażkę, poniosłem klęskę. W sensie dotarło do mnie, że ja nie jestem ani krytykiem sztuki, ani kuratorem, ani dziennikarzem. Tak się przynajmniej nie czuję. Prowadząc na Instagramie kanał Solo Show i pisząc też tą książkę, moją jedyną tak jakby siłą napędową są moje osobiste zachwyty. I uznałem, że jedyną szansą, żeby ta książka się udała i żeby jakkolwiek ją skończyć, jest pójście za tymi bardzo osobistymi preferencjami, ale też takim uczuciem, które często się pojawiało we mnie od samego początku kontaktu ze sztuką. To jest takiego poczucia wstydu, które szczególnie wiązało się z taką bardzo formalną, instytucjonalnym kontaktem ze sztuką. Kiedy czasami, nie wiem, nawet nie wiedziałem, pamiętam na początku swojej drogi, czy ja mogę w ogóle głośno rozmawiać w galerii sztuki o tym, co widzę, czy ja powinienem zmienić buty, jakoś specjalnie się ubrać. Nie dorastałem w kontekście sztuki współczesnej i dla mnie to wszystko było super pasjonujące, ale też krępujące w pewnym sensie. Idąc tym tropem, ta fascynacja sztuką w przestrzeni publicznej była dla mnie czymś takim mega ożywczym, bo nagle robisz to na własnych zasadach.
1: Chciałam cię zapytać o to miejsce, które było tym pierwszym impulsem w ogóle do napisania tej książki. W dworcu Warszawa Śródmieście.
2: To był faktycznie taki pierwszy zapalnik do napisania tej książki, który też dobrze oddaje to hasło, Ukryte na widoku. Ja powiem szczerze, fascynowałem się twórczością Fangora. Jego okres i abstrakcyjny, i wcześniej związany bardziej z socrealizmem figuratywny bardzo mnie ciekawiły i ta przemiana tego artysty mnie bardzo ciekawiła. Ale nie miałem najmniejszej świadomości, że właśnie między tymi dwoma okresami, które gdzieś tam wyznaczyły jego taki publiczny wizerunek, znalazła się między innymi właśnie realizacja, którą ja osobiście bardzo często mijałem, przechodziłem tamtędy i nie miałem najmniejszej świadomości tego. I to są mozaiki Fangora na dworcu Warszawa Śródmieście właśnie, niedaleko dworca centralnego, więc jesteśmy cały czas w centrum Warszawy. I to są mozaiki, które z jednej strony są doskonale wpisane w architekturę tego dworca. W sensie one też mają bardzo prostą funkcjonalność. Jeden kolor oznacza, że jesteś w stronę zachodnią, drugi kolor oznacza, że jesteś po stronie wschodniej, kierunek jazdy, a po środku te perony, które są łączone, te kolory się tam przeplatają. Więc mamy realizację, która doskonale się wpisuje w ten kontekst miejsca, a jednocześnie idealnie chwyta właśnie to zainteresowanie tą stroną wizualną, optyczną, którą Fangor w tamtym czasie zaczynał rozwijać, którą potem doskonale znamy z wszystkich jego abstrakcji. I kiedy sobie właśnie myślę o książce Ukryte na widoku, to pierwszą właśnie realizacją, która przychodzi mi na myśl, jest ten Fangor, bo to my to możemy bardzo łatwo znaleźć, zobaczyć, zachwycić się tym, a często właśnie w takiej codzienności i mnogości tych realizacji w przestrzeni publicznej, bo w pewnym sensie tych realizacji w przestrzeni publicznej wcale nie brakuje. Jest ich bardzo dużo i jest ich tak dużo, że wręcz ta przestrzeń nam zobojętniała. Celem tej książki jest trochę wydobyć te realizacje właśnie na powierzchnię, a takim pośrednim też celem, trzeba powiedzieć, że wiele z tych realizacji relacji, szczególnie z okresu PRL-u, jest w koszmarnym stanie. Te mozaiki fangorowe błagają o szybką pomoc i ja też mam nadzieję, że jakoś pośrednio też to większe teraz zainteresowanie tą przestrzenią publiczną nałoży się na to, że nie tylko będziemy myśleć o nowych realizacjach, tylko że też sięgniemy do przeszłości i gdzieś tam odczytamy na nowo to, co już mamy.
1: W pewnym momencie swojego życia dojeżdżałam z Warszawy do Ożarowa Mazowieckiego. No nie powiem, ile razy stałam na dworcu, czekając na pociąg i patrzyłam na te mozaiki. Patrzyłam i nie wiedziałam, na co patrzę, więc tutaj nie stawiam siebie gdzieś tam obok tych czytelników, którzy być może nie wiedzą, że mamy Fangora na dworcu Warszawa Śródmieście, tylko no ja też jestem jedną z nich. I to jest trochę o tym właśnie, że patrzymy i nie wiemy, na co patrzymy. Mając gdzieś tam taką książkę jak Ukryte na widoku i siedząc rano i pijąc kawę, zamiast przeglądać telefon, możemy sobie przejrzeć książkę i będziemy znać jedną rzeźbę więcej.
3: Do książki Ukryte na widoku jeszcze wrócimy na antenie, czyli Z.
0: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Remind Kongres i Festiwal Psychologiczny już od 22 do 24 czerwca we Wrocławiu.
2: Trzy intensywne dni debat o psychologii, inspirujące warsztaty, działania artystyczne i spotkania pokazujące, jak wiedza o człowieku może pomagać w każdej sferze życia. Po bilety na to wyjątkowe wydarzenie zapraszam do porannego programu Chili Z.
1: Śniadanie do łóżka od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: W

0: Silize. Pogoda.
1: 16 stopni w tej chwili w Warszawie i mgła, a odczuwalna temperatura 17-25 w ciągu dnia i popada przelotnie bez słońca w Warszawie, 25 w Rzeszowie, 22 w Białymstoku, w Olsztynie, w Katowicach i w Łodzi, 24 w Krakowie, 18 stopni pokażą termometry w Trójmieście.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, piąty dzień czerwca. Słońce wstało o 4:28, a pójdzie spać o 20:54. Dzisiaj imieniny Waltera, Walerii i Bonifacego i Dzień Ochrony Środowiska. Gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj, że to odrobina kosmosu. Julian Tuwim na dzisiaj, a ja zapraszam bardzo serdecznie na poranne spotkanie czerwcówkowe w Chili Z.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Czerwcówka to brzmi jak jakaś odmiana choroby skórnej. Chociaż z drugiej strony, gdyby objawami było słońce, lenistwo i laba, to dlaczego nie? Dzień dobry.

0: Słuchacie, czyli Z7 minut po godzinie 7. Niektóre zwierzęta w czasie snu zachowują się w niezwykły sposób. Wydry morskie, obecnie zwane kałanami morskimi, trudny wyraz, śpią trzymając towarzysza lub towarzyszkę za łapkę. Najprawdopodobniej robią to, aby zapobiec oddalaniu się od siebie na otwartym oceanie, albo po prostu dlatego, że to lubią. Albatrosy czy jeżyki, które odbywają długie, niekiedy miesiące wędrówki, śpią w locie połową mózgu. Natomiast foki na zmrożonej krze lodowej zapadają w sen obiema półkulami, pod wodą zaś potrafią drzemać jedną półkulą. To jest kilka słów o tym, jak się śpi Adama z Byryta, więc jeżeli dzisiaj, mimo potencjalnie możliwości zrobienia kilku dni wolnego, gdybyście wcześniej wpadli na ten plan, jak się to wszystko planuje, no to zdarzają się osoby, które dzisiaj też wstały. Bardzo je serdecznie pozdrawiam. A propos snu, kilka godzin to jest zdecydowanie za mało w każdym wieku i wtedy wodę można pomylić z wodą, homara z homerem, a bidet z bidonem. Nie polecam zupełnie. Skoro już wstaliśmy, to teraz posłuchamy dobrej muzyki.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: 4 czerwca rozpoczęła się 6. edycja Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Na festiwal w Wiśle zaproszono ponad 130 gości. Wśród nich jest wielu znanych autorów, wiele znanych autorek. Zaplanowano też m.in. spacer śladami Jerzego Pilcha i dyskusję o śląskości i polskości. To jest 6. Festiwal Słowa. Potrwa do 7 czerwca w Wiśle. I ja myślę sobie, że warto wspomnieć, że hasło tegorocznej edycji to źródło jest przed nami. To takie literackie zaklinanie rzeczywistości. Te słowa po pierwsze bardzo mocno umiejscawiają w Wiśle, u źródeł najdłuższej rzeki w Polsce, a jednocześnie mowa w tym roku o źródłach tożsamości, czyli dyskusje o śląskości i polskości i o tym, co ważne w tych relacjach.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.
0: Poleca się odwiedzić

0: Esencja Chill Outu. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z7.38 na zegarze, a już teraz o szklarkach w BWA Wrocław. Wystawa o ciele, tożsamości i przełamywaniu stereotypów. Szkło przez dziesięciolecia było materiałem kojarzonym przede wszystkim z męskim rzemiosłem, a wystawa Szklarki Ciało w materiale napięć prezentowana od 19 czerwca we wrocławskiej galerii BWA Wrocław przygląda się temu dziedzictwu z nowej perspektywy. Trzy artystki wykorzystują medium szkła, by opowiedzieć o cielesności, płci, społecznych rolach i relacji człowieka z materią. Kuratorzy wystawy zwracają uwagę, że szkło nie jest jedynym tworzywem służącym do budowania form estetycznych. Staje się nośnikiem znaczeń związanych z ciałem, społecznymi oczekiwaniami oraz sposobami konstruowania tożsamości. Prezentowane prace pokazują, że materia może opowiadać o doświadczeniach jednostki równie skutecznie jak fotografia, film czy malarstwo. Kobiety w świecie gorącego szkła, ciało w stanie nieustannych przemian, trzy artystki i trzy perspektywy. Łącznie na wystawie prezentowanych jest 10 prac. Wszystkie tworzą wielowątkową narrację o ciele, kulturze i historii materiału.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Słuchacie, czyli Z7:46 na zegarze. No jeśli wstaliście, jeśli rozpoczęliście ten dzień zawodowo, tak jak na przykład ja, to dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj jest piątek. Więc jak dla mnie ten tydzień pracy zawsze mógłby wyglądać tak jak ten teraz. Wolne wczoraj, dzisiaj do pracy i wolne. Myślę, że to by było wspaniałe. Po ósmej Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Karykatury, dobry film i cykl Jeden Wiersz w radiu, a także dwie świetne książki. Polecam się waszej uwadze serdecznie.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Radio CZ. Nastaw się na chill out.
1: Nastaw się na chill out. CZ.
2: Ten

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out. Chill
0: Out. Chilli Z. Chilli Z. Pogoda.
2: W tej chwili na termometrach 17 stopni, odczuwalna temperatura o stopień wyższa, w ciągu dnia w Warszawie 25 stopni, 25 stopni także w Rzeszowie, 24 stopnie w Kielcach i w Krakowie, 22 stopnie w Białymstoku, w Olsztynie i w Katowicach, popada we wszystkich tych miejscach, 16 w Poznaniu, 18 we Wrocławiu i w Trójmieście.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, ósma na zegarze, piąty dzień czerwca i piątek, początek weekendu albo środek dla tych, którzy zaplanowali to dobrze. Dzień Ochrony Środowiska. Dzisiaj słowa Juliana Tuwima to zdanie na dziś, gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj, że to odrobina kosmosu. Magda Kasperowicz, dzień dobry. Zapraszam do 10 na Śniadanie do łóżka.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z.

Pierwsza z letnich propozycji Wrocławskiego Muzeum Narodowego prezentuje pochodzące ze zbiorów Wrocławskiego Muzeum medale, plakiety, żetony i tłoki medalowe. Druga przenosi zwiedzających do Hiszpanii i Holandii, udowadniając, że tak popularne dzisiaj płytki ścienne i podłogowe nie są pomysłem współczesnym, ale mają bardzo długą historię. Miniaturowa kronika przedstawiona w metalu, polski ślad w medalierskiej kolekcji, od hiszpańskich azulejos po holenderskie flizy i to wszystko we Wrocławiu do 30 sierpnia.

0: 8.21 na zegarze, słuchacie Chili Z. Przez cały tydzień zaproszenia na kongres i festiwal psychologiczny Remind w Chili Z. Mam nadzieję, że to jest wydarzenie, które jest początkiem świetnego przedsięwzięcia. To pierwsze w Polsce wydarzenie, które pokaże, jak dzięki psychologii możemy lepiej rozumieć, co wpływa na ludzkie wybory, emocje i zachowania i jak wykorzystać tę wiedzę do podejmowania trafniejszych decyzji. 3 dni kongresu i festiwalu psychologicznego i rozmowy o najważniejszych dla człowieka sprawach. Rozmowy o relacjach, o samotności, wpływie nowych technologii, rolach społecznych, a także o pracy, budowaniu w niej dobrostanu i wypaleniu zawodowym. To też warsztaty, działania artystyczne i inne aktywności zbudowane wokół tego, jak wiedza o człowieku może być użyteczna we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego. Od 22 do 24 czerwca we Wrocławiu ponad 200 ekspertów i ekspertek z Polski i zagranicy, 14 ścieżek tematycznych, debaty i warsztaty, to wszystko we Wrocławiu. A już teraz podwójne zaproszenie czeka: magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Piszcie śmiało.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Minczewski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja Relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Jaśnie państwo, marce państwo. Marcepan i marcepani byli w sobie zakochani. Marcepani, marcepanka całowała już od ranka. Miło żyć jest w tej kompanii, rzekł małżonek marcepani. Chociaż jesteś trochę stara, piękna z nas jest marcepara. Marcepanie, myśmy starzy, więc się złego nic nie zdarzy. Nikt nie będzie taki głupi, aby marcepanki kupił. Każdy woli kupić taniej funt karmelków, marcepanie. Ale wtem pewnego ranka ktoś zakupił marcepanka i na oczach marcepani znikł marcepan własnej krtani. Jaśnie państwo, marce państwo, w Chili Z i Magdalena Samozwaniec. Jedyna, niepowtarzalna, wyjątkowa.

0: 8:48 na zegarze. Być może rozum domaga się spójności przyczyn i skutków. Emocje często działają poza logiką. To w odniesieniu do śpiewającej Brodki przed chwilą. Człowiek nie cierpi dlatego, że nie rozumie świata. Cierpi dlatego, że próbuje zastosować logikę tam, gdzie rządzi pragnienie. Pytanie, gdzie tu sens i gdzie logika, jest w istocie przyznaniem, że rzeczy najważniejsze, miłość, tęsknota, przywiązanie, nie podlegają regułom, których oczekuje umysł. Monika, muszę ci to powiedzieć. Problem nie polega na braku logiki. Problem polega na tym, że serce nigdy nie podpisało umowy z rozumem. Jeszcze o tym nie słyszałam. 8:49 na zegarze.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Zespół Herz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca. Letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz. 10 lipca 2026. Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: Nastaw się na Chillout. Chilli Z. Pogoda.
1: 18 stopni w Warszawie, słońce przebija się przez chmury. Temperatura odczuwalna to 20 stopni. 22 stopnie w ciągu dnia w Łodzi, w Katowicach i w Olsztynie. 25 w Warszawie i w Rzeszowie. 24 w Lublinie, 18 we Wrocławiu i w Trójmieście. 17 w Bydgoszczy i 16 stopni pokażą termometry w Poznaniu.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 9 na zegarze, 5 dzień czerwca i piątek. Dla jednych początek weekendu, dla innych sam środek. Dzisiaj Dzień Ochrony Środowiska, imieniny Waltera, Walerii i Bonifacego. Wszystkiego najlepszego, a zdanie na dziś to Julian Tuwim. I gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj, że to odrobina kosmosu. Zapraszam bardzo serdecznie do 10 na Śniadanie do łóżka. Magda Kasparowicz.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z.

0: Soul pojawiły się. Nagroda literacka Nike 2026 i mamy już 20 nominowanych książek. To już 30. edycja Nagrody Literackiej Nike i 20 książek, które mają szansę na najważniejszą polską nagrodę. 7 powieści, 4 reportaże i tyleż tomów poezji. 2 biografie, debiutancki zbiór opowiadań, esej i autobiografia. Tytuły nominowane w tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Nike pokazują bogactwo i różnorodność polskiej literatury. Kasper Bajon, Poznań kolonialne, rodzinna historia z Tanzanią w tle, otwiera to zestawienie i mamy naprawdę zestaw wspaniałych książek. Anna Bikont, Niekoniecznie początek, powojenne wybory polskich Żydów, Łukasz Garbal, Wańkowicz, Życie na kraterze, Dorota Grabek, Zmartwychwstanki, Marta Grzywacz, Radość Soboty, Archiwum Życia i Śmierci, Maciej Hen, Tratwa z pomarańczami, Michał Komar, Józef, czyli Justyna Kulikowska, Wnyki dla światła, Krzysztof Łapiński, Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, Jarosław Mikołajewski, Marsala, Weronika Murek, Urodziny, Tomasz Pietrzak, Berys Dzielni. I to nie jest koniec tej długiej, wspaniałej i wyjątkowej listy, którą warto poznać już teraz.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: O ja cię, 15 minut po godzinie 9 właśnie mój kolega z telewizji, Darek, zwany Ćwikłą, wysłał mi 6 kg szparagów. Zdjęcie. Znaczy, nie wysłał mi tych szparagów do radia, ani też nie przyniósł. Wysłał mi zdjęcie, bo wczoraj zapowiadał, że to będą szparagi na kolejny tydzień. I właśnie widzę, że to jest po prostu tyle tego, że za głowę można się chwycić. No, myślę sobie, że to jest idealny czas, 9:16, żeby zrobić jajecznicę ze szparagami. Siekamy szparagi na małe kawałki. Oczywiście odkrawamy to, co się nie nadaje do siekania i do jedzenia. Na masło, kilka minut na tym maśle, a potem jajka wjeżdżają. I to jest coś pysznego. Druga opcja to zapiekane szparagi. Bardzo je lubię, z pomidorkami koktajlowymi, posypane parmezanem.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: I tarkuję też połowę masła do tych szparagów. I to jest coś pysznego. Równie pyszne jak Jessie Ware, która już teraz w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: 9:35 na zegarze, słuchacie Chili Zeta, już teraz obiecana książka. Warto zapamiętać adres mailowy, on się przydaje. magdalena.kasparowicz@chilizet.pl. Patti Smith, Chleb Aniołów, 27 maja, premiera. Wczesne dzieciństwo prustowskie, wypełnione okresami izolacji z powodu choroby i rekonwalescencji, dorastanie dickensowskie, rozgrywające się w przeznaczonym do rozbiórki kompleksie mieszkaniowym, gdzie dzieci zapadają na gruźlicę, kolejni sąsiedzi znikają, a po domach grasują szczury. Jako nastolatka poznaje Dylana, dzięki niemu otwiera się na sztukę, wyrusza do Nowego Jorku, próbuje sił w pisaniu. Przyjaciele ze sceny rozbudzają w niej jednak pragnienie artystycznego spełnienia na większą skalę. Gdy z biegiem lat kolejni bliscy Patti odchodzą ratunkiem przed melancholią, okazuje się, jak wiele razy wcześniej, muzyka i oczywiście literatura jedyne stałe w jej życiu. W życiu napędzanym twórczością, wolnością i siłą wyobraźni. Chleb Aniołów to jest wyrafinowana autobiograficzna opowieść jednej z najważniejszych artystek XX i XXI wieku. I autorka nie zaleca się do czytelnika, ale z odwagą i charakterystyczną dla siebie wrażliwością odsłania się przed nim. Piszcie śmiało, jeśli chcecie tę książkę ode mnie dostać już teraz.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 9:44 na zegarze i tak minął nam ten piąteczek. Piątunio, życzę Wam wspaniałego, cudownego weekendu i dziękuję za cały ten tydzień, który spędziliśmy razem. Bądźcie zdrowi i uśmiechnięci. Odpoczywajcie, jeżeli czerwcujecie. Chyba mogę użyć takiego czasownika od czerwcówki. To życzę Wam złapania prawdziwego, dobrego oddechu. To jest w życiu bardzo ważne. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w poniedziałek. Myślę, że każdemu z nas i każdej z nas absolutnie należy się odpoczynek. Przede mną w ten weekend kajaki. Bardzo wymagający spływ. Opowiem Wam wszystko w poniedziałek. Dzięki. Cześć.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
0: Zespół Herz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Dziesiąta minęła, niemalże długi weekend. Witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: No tak jest, bo sporo się dzieje i mamy tę przyjemność, żeby wam te propozycje, te kierunki, te adresy przekazywać. Będziemy sprawdzać, co się dzieje w naszych miastach. Zaczynamy od Warszawy i tutaj przypominamy o tym, że LOT, kino letnie, już gra przed Kinoteką. Podczas tego weekendu można wybrać się na kolejne seanse. Przypominamy, że w czerwcu i w lipcu zaczynają się one o 21:30, czyli po zachodzie słońca w sierpniu i we wrześniu to będzie nieco wcześniej. Ale na razie zapraszamy we wtorki, czwartki i soboty właśnie o tej godzinie. Wstęp jest bezpłatny. Ta najbliższa sobota to Wielki Marty na wielkim ekranie, a w czerwcu jeszcze do zobaczenia takie tytuły jak Erin Brockovich, czy Dzień Świra, czy Proud. To będzie premiera serialu na wielkim ekranie. No i Whiplash też będzie można zobaczyć 16 czerwca. Jeśli nie widzieliście, koniecznie warto ten film zobaczyć. A tę sztukę doskonale znają miłośnicy teatru, Kubuś Fatalista i jego pan. To taka filozoficzna powiastka Denisa Diderota. Tekst, po który chętnie sięgają od lat teatralni twórcy. Dzisiaj i jutro zobaczymy go na scenie amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Spektakl w wykonaniu teatru imienia Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa i reżyserii Pawła Eignera. To jest pełne energii, ironii i teatralnej zabawy widowisko. Dwaj tytuły bohaterowie są ze sobą stale związani, nie mogą bez siebie istnieć. Natomiast wokół nich świat szaleje, toczą się rozmowy filozoficzne, odbywa się impreza, a nawet koncert fortepianowy. Na oczach widzów powstają kolejne sceny, a aktorzy przeistaczają się w różne postaci. Ci sami aktorzy oczywiście. Dzisiaj i jutro zapraszamy na spektakle o 12 i o 16 do Łazienek Królewskich w Warszawie. A to nasze ulubione kino plenerowe w Trójmieście, na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Już mają miejsce seanse. To jest taka piękna lokalizacja, a to, co dzieje się na wielkim ekranie, oczywiście jest bardzo warte uwagi, dlatego że tutaj co roku goszczą najważniejsze, najlepsze tytuły ostatniego czasu. To są filmy specjalnie wybrane przez organizatorów tego kina, filmy nagrodzone na największych międzynarodowych festiwalach filmowych. Już dzisiaj ostatni Wiking, film duńsko-szwedzki na ekranie między innymi Mads Mikkelsen, a historia jest taka, że z więzienia po 14 latach wychodzi jeden z głównych bohaterów, a jego brat Manfred w tej roli Mads Mikkelsen to jest jedyna osoba, która zna miejsce ukrycia łupu, ale on cierpi na chorobę umysłową. Razem dwaj bracia wyruszają w podróż, żeby odnaleźć pieniądze i odkryć własną tożsamość. Ten film jeszcze dzisiaj o 21:45, a jutro w kinie na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku Wielki Marty. Mamy dla was podwójne zaproszenia na te seanse. Jeśli macie ochotę je wygrać, to napiszcie proszę na adres kultura@gz.pl.
0: Kin plenerowych w tym sezonie będzie zresztą więcej, nie tylko w Gdańsku, w całej Polsce. O wszystkim oczywiście czujnie będzie was informowała Magda Bauer, która powróci już o 11:00. Do usłyszenia, Magda. Dzięki.
2: Do usłyszenia, tak zamierzam.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Zacznijmy od temperatur. Te dziś najwyższe w centrum i na wschodzie do 25-26 stopni, na południu również powyżej 20, za to na północy i na wschodzie dziś maksymalnie 17-18 kresek. Na północy i na wschodzie dziś raczej pochmurno i z deszczem, na pozostałym obszarze więcej słońca, jednak wszędzie może dziś padać.

0: Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Tak się złożyło, że drugi raz w tym tygodniu mamy piątek, tym razem ten prawdziwy. Mam nadzieję, że wciąż wypoczywacie, cieszycie się długim weekendem. 6 minut już po 10:00. Bartek Winczewski, zapraszam do 13:00.
0: Dobre wibracje, czyli Z.
1: A na dobry początek naszego spotkania Shawn Mendes i Heart of Gold.

Jak to dobrze, że dziś dzień odpoczynku od wielkiego tenisa. Jutro finał turnieju Rolanda Garrosa z udziałem naszej Mai Chwalińskiej. Niesamowite, że jeszcze 2 tygodnie temu, 1,5 tygodnia nazwisko Mai Chwalińskiej znali co najwyżej wierni, zagorzali fani tenisa. Dziś Maja jest na ustach całej Polski. Wspaniałe rzeczy dzieją się w Paryżu z udziałem tej młodej zawodniczki. Piękna historia. Tam się pisze, mam nadzieję, że jutro z równie pięknym, szczęśliwym finałem. Kwadrans po 10:00, tu Chili Z, piątkowo, długo weekendowo. Niespiesznie tak dziś gramy dla was Leon Bridges, a za moment również Lee Kelly w Chili Z.

9 utworów, niespełna pół godziny muzyki. Taka jest nowa płyta Lee Kelly, album zatytułowany The After Party. To była nasza płyta tygodnia jakiś czas temu, ale wracamy do piosenek z tego albumu Sick of Love i Lee Kelly. Za nami 23 minuty po 10. Jeśli chcielibyście jeszcze przed sezonem wakacyjnym zobaczyć w Teatrze Narodowym w Warszawie Hamleta w inscenizacji Jana Englerta z fantastycznym Hugo Taresem w roli głównej, to są jeszcze takie możliwości. 27-28 czerwca, trzy w sumie ostatnie spektakle przed wakacyjną przerwą. Przypominam o tym nie bez powodu. Hugo Tares od pewnego czasu na naszej antenie, odmieniany przez przypadki również te muzyczne. Gościł u nas ze swoją nową piosenką. Kto jeszcze jej nie słyszał, proszę bardzo, oto Saigon.

0: tamtym kimś.
1: Autopromocja.
2: Remind Kongres i Festiwal Psychologiczny już od 22 do 24 czerwca we Wrocławiu.
3: Trzy intensywne dni debat o psychologii, inspirujące warsztaty, działania artystyczne i spotkania pokazujące, jak wiedza o człowieku może pomagać w każdej sferze życia. Po bilety na to wyjątkowe wydarzenie zapraszam do porannego programu Chili Z.
2: Śniadanie do łóżka od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

Everyone did wrong, and the path it took me to.

End of the Beginning to nie jedna fantastyczna piosenka spod ręki Joe, czyli Joe Keery, ma dla nas również Fly Away With Me. To za nami w Chili Z, przed nami po polsku BRK, Igo, Robert Cichy. Goń na 16 minut przed 11.

To jeszcze tylko Charlie XCX i będziemy mieli 11. O 11.00 słyszymy się z Magdą Bauer. Po 11.00 u nas m.in. Amber Mark i Ten Snake, a Charlie XCX już w lipcu wróci do nas zupełnie nową płytą. On the hillside, shadows chase the dawn. Your name is carved where the whirlwinds have gone.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

0: Minęła 11, jest Jona. Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Szkarłat nie jest jedynie kolorem, to jest impuls, który zmusza do spojrzenia w głąb. Szkarłat to tytuł nowej wystawy w Warszawskiej Galerii Grafiki i Plakatu. Zobaczymy tutaj pracę siedmiorga wybitnych artystów i artystek, którzy swoją sztuką opowiadają o uważności, pamięci oraz o tym, co w naszym życiu najbardziej intymne. Na każdym z tych obrazów obecny jest zachwyt nad kruchą strukturą codzienności i ukrytą dynamiką form, podkreśla galeria, zapraszając na spotkanie z twórczością Krystyny Brzechwy, Wojciecha Ćwiertniewicza, Mikołaja Kacprzaka, Wiesława Szamborskiego, Henryka Wańka, Olgi Wolniak i Józefa Wilkonia i wernisaż tej wystawy już dziś. Europejskie Dni Archeologii obchodzimy co roku w czerwcu. Dla pasjonatów historii, dla tych, którzy chcą swoją przyszłość związać z nauką o przeszłości, no i wszystkich ciekawych świata, to jest świetna okazja, żeby przekonać się, że archeologia to nie tylko wykopaliska. Na start 12 czerwca spotkanie zatytułowane Dzień jak codzień, archeologia od kuchni.
3: Dzień otwarty u nas w dziale, będzie można zobaczyć, jak wygląda archeologia od kuchni, czyli co robią archeolodzy, kiedy nie siedzą w terenie, na wykopaliskach, co dzieje się z zabytkami, które trafiają do naszego działu, nie tylko zresztą do naszego, i co robią archeolodzy tak naprawdę w długie zimowe wieczory, nie, ale dni.
2: Mówi Marek Trojan, adiunkt działu archeologii w Muzeum Śląskim w Katowicach. Z kolei 13 i 15 czerwca zaplanowano spacery po Bogucicach i centrum Katowic pod hasłem Niewidzialne dziedzictwo.
3: Dlaczego niewidzialne? Dlatego, że będziemy chcieli Wam opowiedzieć o tym, jak wygląda archeologia Katowic jako miasta, jego dzielnic, jak wyglądały Katowice w epoce brązu, w epoce kamienia, na obszarze, na którym dzisiaj generalnie nie widać, żeby cokolwiek w przeszłości mogło istnieć.
2: Na te wydarzenia warto zapisać się wcześniej, dlatego mówimy o nich już dzisiaj. Te zapisy są prowadzone w kasach Muzeum Śląskiego albo internetowo. Szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie muzeumśląskie.pl. A w Sopocie patrzymy tym razem na gwiazdy. Jeśli podczas długiego weekendu jesteście właśnie w kurorcie, to jutro możecie wybrać się na uroczyste otwarcie Obserwatorium Astronomicznego. Jutro między 18 a 23 wstęp będzie bezpłatny. Na miejscu czekać będzie sporo atrakcji, a także strefa relaksu dla najmłodszych. Pod kopułą obserwatorium zobaczycie profesjonalne teleskopy i sprzęt astronomiczny. Jest szansa na obserwację tarczy Słońca za dnia, a wieczorem oczywiście na podziwianie gwiazd. Będą też wirtualne pokazy nieba i oprowadzania z ciekawymi opowieściami, a o 19:00 koncert muzyki kosmicznej w wykonaniu Przemka Rudzia. Od 20:30 do 23:00 pokazy serialu popularno-naukowego Astronarium, a o wszystkim szczegółowo informuje oficjalny portal miasta Sopot.
0: Do Sopotu to ja bym pojechał.
2: O, ja również powiem ci.
0: O której kończysz?
2: 15 mniej więcej, to myślę, że jest szansa, że szybciutko tam się dzisiaj dostaniemy.
0: Jesteśmy umówieni.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje, czyli zer. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Ale zanim Sopot i inne przyjemności, to przed nami kolejna godzina dobrych wibracji w Chili Z, piątkowych, długo weekendowych. 3 minuty po 11, Bartek Winczewski. Zapraszam.
1: Dobre wibracje, czyli Chili Z.

7 powieści, 4 reportaże, tyleż tomów poezji, 2 biografie, zbiór opowiadań, esej i autobiografia. Bogata i różnorodna jest polska literatura. Ma z czego wybierać jury Nagrody Literackiej Nike. 30. jej edycja. To w tym właśnie roku mija 30 lat od pierwszych wyborów w ramach Nagrody Literackiej Nike. Poznaliśmy właśnie 20 nominowanych, 20 nominowanych książek do tejże tegorocznej edycji Nike. Wśród nich Kasper Bajon z książką Poznań kolonialny, rodzinna historia z Tanzanią w tle, Anna Bikont, nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów, Łukasz Garbal z biografią Melchiora Wańkowicza, Wańkowicz, życie na kraterze, dalej Dorota Grabek, Zmartwychwstanki, Marta Grzywacz, Radość Soboty, Archiwum Życia i Śmierci, Maciej Hen, Tratwa z pomarańczami, Michał Komar, Józef Czyli, taki tytuł, Justyna Kulikowska, Wnyki dla światła, to ostatni tom jednej z najbardziej uznanych polskich poetek młodego pokolenia. Dalej Krzysztof Łapiński, jego biografia Sokratesa pod tytułem Najmądrzejszy, Jarosław Mikołajewski, Marsala, to osobista opowieść o pobycie Jarosława Mikołajewskiego na Sycylii. Dużo tych tytułów, na razie 20, z tego później zostanie wyłoniona finałowa 10. Dalej w tej 20 Weronika Murek i urodziny, Tomasz Pietrzak, Bery z dzielni, wiersze o dorastaniu w latach 80. i 90. XX wieku, Anna Piwkowska, Prześwity, Zyta Rudzka, Tylko durnie żyją do końca, Paweł Rzewuski i jego krzywda, Maciej Siembieda i Goło Boże, Maciej Sieńczyk ze swoją ostatnią powieścią zatytułowaną Pijaczek, Michał Tabaczyński, jego reportaż Kieszonkowa Metropolia, Wrok dookoła Bydgoszczy, Szczepan Twardoch, A jakże, jego Nul, ostatnia powieść nagrodzonego już wcześniej nagrodą Nike pisarza

nagrody Nike. Będziemy czekać na wybór tej finałowej siódemki. Dowiemy się o tych nazwiskach, o tytułach książek, które znajdą się już na tej krótkiej liście do Nike na początku września. Oj, huknęło. To Ten Snake i Swedish Red Elephant. No to niech tak będzie, że na przebudzenie. World Beneath to w Chili Z już teraz. Za moment również Nia Smith. Mam także dla was kilka filmowych, a w zasadzie kinowych. O, tak będzie bardziej precyzyjnie, poleceń i propozycji. Nie tylko na weekend.

0: Nie ma jak latem usiąść sobie pod chmurką i na dużym ekranie obejrzeć dobry film. Okazja ku temu w Warszawie, chciałem powiedzieć, że się nadarzy, ale tak naprawdę to już trwa. Od 2 czerwca wraca kino, wróciło kino letnie warszawskiej kinoteki. Lot kino letnie w tym roku pod hasłem W stronę zachodzącego słońca, pokazy we wtorki, czwartki i soboty przez cały czerwiec, lipiec, sierpień, aż do września. Dużo fantastycznych filmów do obejrzenia w ramach tych letnich pokazów pod kinoteką. Zarówno klasyka kina, będzie można przypomnieć sobie ulubione filmy, będzie można też nadrobić zaległości z ostatnich tygodni i miesięcy. No, taką właśnie zaległością do nadrobienia może być jutrzejszy pokaz filmu Wielki Marty z Timothée Chalametem. To jest ten film, za który Timothée Chalamet miał otrzymać w tym roku Oscara, ale na ostatniej prostej wszystko zepsuł i Oscara finalnie otrzymał ktoś inny, dokładnie Michael B. Jordan. 9 czerwca w ramach kina letniego pod kinoteką Erin Brockovich, a w czerwcu jeszcze także pokazy choćby Dnia Świra, Whiplash, nominowanego do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny filmu Sirat, znakomitego zresztą. Piknik pod wiszącą skałą, klasyk Petera Weyera sprzed 50 już ponad lat. Także w tym miesiącu będzie można pod kinoteką, pod chmurką zobaczyć. Dla kontrastu będzie można zobaczyć również klasyczną już komedię z początku lat 2000, czyli Super Samca. Takie między innymi atrakcje w ramach kina letniego pod kinoteką w czerwcu, no a później także w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, jeśli pogoda pozwoli. Mamy przyjemność, mamy zaszczyt być patronem medialnym tego projektu, czyli kina letniego kinoteki. Jan Marczewski, taki artysta, taka postać, u nas już teraz, czyli za 24 minuty po 11, z piosenką zatytułowaną Dotyk.
1: Dzisiaj upadnę. Przecież nie chcesz znać mnie już.

0: przecież nie chciałaś znać mnie już.
1: Autopromocja.
2: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: Audacji Esencja Chill Auto. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

Było coś przejmującego, wzruszającego, trochę też smutnego w wywiadzie, jakiego po wczorajszym półfinałowym zwycięstwie Maji Chwalińskiej udzielił jej menadżer, pan Piotr Szczypka, który publicznie powiedział, że marzyli o to, żeby zagrać jedną, może dwie rundy i dzięki temu, no powiedzmy, wyjść na prostą finansowo. Maja Chwalińska jest w finale Wielkiego Szlema. Jutro zagra o puchar turnieju Rolanda Garrosa. Zmienia się więc w życiu Mai i jej najbliższego otoczenia, tego sportowego i nie tylko. Absolutnie wszystko niech się zmienia, bo to wielki talent i zasługuje Maja na wszystko, co najlepsze już tylko po tym, jakich emocji dostarczyła nam przez te dwa tygodnie. Trzymajmy zatem mocno kciuki, a to, że te wielkie sukcesy, a także, no nie ukrywajmy, wielkie pieniądze Mai nie zmienią, jestem o tym przekonany absolutnie. Jutro finał Rolanda Garrosa. Dziś od tenisa odpoczywamy, łapiemy balans po tych olbrzymich wczorajszych emocjach. No to chilloutowo, miło, niespiesznie, piątkowo. Już teraz w Chilizette Charlotte Day Wilson. Przed południem jeszcze m.in. Ars La Trans Orchestra.

tonąć we mgle. Mam takie małe, a w zasadzie nie małe, bo całkiem duże już marzenie, aby kiedyś na żywo zobaczyć mecz na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, zobaczyć jutrzejszy finał z udziałem Mai Chwalińskiej. To byłoby coś. Do Paryża właśnie zabieram was jeszcze przed południem. Po 12 zaś kolejna porcja muzycznych przyjemności, kulturalnych poleceń i nie tylko. Zostańcie z nami, to jest piątek z Chili Z.

0: Chili Z.
1: Słuchasz radia Chili Z. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana dr Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.

0: Obiecywałem, że wróci. No i jest Magda Bauer przy mikrofonie.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zdjęcia i fotokolarze Zofii Rydet zobaczymy w przyszłym tygodniu w Gdańsku. Także w przyszłym tygodniu wernisaż wystawy, na której projekty kostiumów Zofii Deinez zostawione zostaną z pracami współczesnych artystów. Rola ciała, płci i kostium w teatrze, ale też w codziennym życiu będzie taką bazową kwestią ekspozycji inspirowanej spektaklem Idole perwersji teatru ekspresji. Zanim jednak te dwie nowe wystawy przygotowane przez Gdańskie Muzeum Narodowe wystartują, warto przyjść podczas tego weekendu na przykład na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Nicolas Grospierre Permakryzys. Tutaj przyglądamy się twórczości jednego z najważniejszych fotografów pracujących w Polsce i laureata paszportu polityki. Ta wystawa pokazuje, jak zmieniało się podejście Grospierre'a do fotografii, od dokumentowania architektury przez eksperymenty z formą, aż po takie realizacje, które wykorzystują narzędzia cyfrowe i sztuczną inteligencję. To oprowadzanie 7 czerwca, a zatem w najbliższą niedzielę o 13 w Nomusie, nowym Muzeum Sztuki i Gdańskiej Galerii Fotografii. Jak korzystać z wiedzy, której dostarcza nam dziś psychologia w najlepszy sposób, odpowiedzialnie i skutecznie? Tego dowiemy się podczas kongresu Remind we Wrocławiu. Zacznie się on już 22 czerwca, a w programie znalazły się spotkania z gośćmi specjalnymi. Wykłady, debaty, warsztaty ujęte w 14 ścieżek tematycznych. Realizowane one będą we wrocławskiej hali stulecia oraz w centrum kongresowym, a na zielonych terenach kampusu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu stanie miasteczko młodych. Jego program przygotowano wspólnie z Radą Młodych Uniwersytetu SWPS.
3: Tam jest bardzo dużo też aktywności. Tam są i aktywności sportowe, i relaksacyjne, i strefa gier, i strefa relaksu, i strefa tańca, tai chi. No, bardzo dużo aktywności sportowych, artystycznych, koncerty, więc w tym miasteczku młodych bardzo dużo rzeczy będzie się działo, ale ta warstwa merytoryczna jest naprawdę budująca. A część z nich, część z tych warsztatów prowadzą studenci dla studentów, albo studenci dla licealistów.
2: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak dr Ewa Ger, dyrektor generalna Uniwersytetu SWPS. Więcej na temat Remind w rozmowach Kasi Kozak, które znajdziecie w podcaście na naszej stronie. Bardzo polecamy waszej uwadze całe wydarzenie, które we Wrocławiu potrwa od 22 do 24 czerwca. Na pewno będziemy jeszcze do niego wracać. A prace młodych artystów, absolwentów i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, w kilku polskich miastach, oglądamy w czerwcu. Zapewne wiecie o tym, że w czerwcu właśnie startują takie akademie otwarte. Akademia Otwarta Warszawskiej ASP rozpocznie się 12 czerwca, potrwa do 25. No i to wtedy wszystkie pracownie otworzą się dla publiczności. Będziemy mogli tutaj przyglądać się efektom całorocznej pracy młodych twórczyń i twórców. Wcześniej takie możliwości mamy w Krakowie, dlatego że wystawa końcoworoczna w tym roku rozpoczyna się już 7 czerwca i do 14 czerwca we wszystkich lokalizacjach krakowskiej ASP będzie można przyglądać się młodej sztuce.
0: Magda Bauer, pięknie dziękuję. Słyszymy się o 13.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje. Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Olivia Dean, Natalia Przybysz, Chet Faker, Georgia Smith. To tylko niektóre z naszych muzycznych propozycji w Chili Z przed 13. Mam nadzieję, że zostaniecie. Warto 6 minut po południu, tymczasem na zegarze.
1: Dobre wibracje. Chili Z.

Kwadrans po południu na zegarze, czyli Z Ramen od Natalii Przybysz. No to chyba jest już ten moment, aby pomyśleć o czymś ciepłym do zjedzenia. Ciekawe, czy to Japonii pod nieobecność Polski kibicować będzie Natalia Przybysz na nadchodzących Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. To już w przyszłym tygodniu wszystko rozpocznie się w najbliższy czwartek od meczu otwarcia między Meksykiem a Republiką Południową Afryki. Finał zaś miesiąc później, 19 lipca. A tegoroczny mundial, choć bez Polski niestety, będzie największym w historii. Rozgrywki odbędą się w 16 miastach Ameryki Północnej, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. Udział w mistrzostwach weźmie aż 48 drużyn, które łącznie rozegrają 104 mecze. No to kończymy szaleństwo tenisowe i za kilka dni zaczynamy szaleństwo tenisowe.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Zapraszam na następną rozmowę zza kulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokojny. Pokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Po reklamie.

Price of It All. To w czyli Z Georgia Smith z fantastycznego, nadużywam słowa fantastyczny, mam tę świadomość, ale w tym przypadku nie boję się go użyć, fantastycznego serialu zatytułowanego Bite. Kto nie widział, gorąco polecam. Słychać tę piosenkę w tym serialu kilkukrotnie. Tymczasem, skoro jesteśmy już przy tematach filmowych, czekamy oczywiście na premierę Odysei w reżyserii Christophera Nolana. To już w lipcu. Tymczasem od 26 czerwca w polskich kinach oglądać będzie można pierwszy film z filmografii Christophera Nolana. Do tej pory myślałem, że jest nim Memento, tymczasem okazuje się, że pierwszym filmem, jaki Christopher Nolan nakręcił, był obraz zatytułowany Following, surowy, nakręcony za zaledwie $6000, debiut tego wybitnego filmowca, w którym widać już narodziny stylu tego jednego z najbardziej charakterystycznych i uznanych twórców współczesnego kina. Film czarno-biały, film dziejący się w Londynie, film o obsesji, manipulacji, płynnej naturze tożsamości oraz niebezpiecznej grze pozorów. Taki właśnie jest Following od 26 czerwca na pokazach specjalnych w wybranych kinach w całej Polsce. A więcej o filmie, więcej o aktualnych kinowych premierach w Chili Z już od 13:00 dzisiaj. Ania Serdiukow i Ala Myśliwiec w dobrze zmontowanych.

0: Casey Musgraves w Chili Z. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za ten piątek, dzięki za cały ten tydzień. Dobrego weekendu. Niech się toczy w słońcu i z przyjemnościami wszelakimi wokół. Słyszymy się w poniedziałek o 10, a za 10 minut w Chili Z dobrze zmontowane.
1: Próbuję być jak Harley Quinn, uderzać siłą 200 sił, mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

być sobą. Próbuję być jak mała mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

0: Yeah. Na Chill Out. Reklama.
1: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Minęła 13 przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: 9. edycja i 9 dni spotkań z teatrem, który otwiera drzwi dla wszystkich. Festiwal Open the Door startuje już dziś na Śląsku.
3: Rozmawiamy o wykluczeniu i włączamy. Pokazujemy spektakle, które skłaniają do refleksji nad tym, co oznacza dziś wykluczenie, jakie są jego powody, kogo wykluczenie dotyka.
2: Mówi Dagmara Gumkowska, kuratorka wydarzenia. Takie spektakle zobaczymy na scenach Teatru Śląskiego, a także na rynku w Katowicach i w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej. Przyjechały z całego świata. Jest wśród nich cieszący się międzynarodowym uznaniem belgijski spektakl Dimanche.
3: Przepiękny spektakl, zachwycający wizualną wyobraźnią, komunikujący się bez słów, otwarty na widzów w różnym wieku, również tych młodszych. Jest tu iście filmowa wyobraźnia i wspaniały ruch, i niesłychane umiejętności animacji przedmiotem, lalką. Jest świetne poczucie humoru, dystans i wzruszenie.
2: Dimanche już dziś o 20 w Teatrze Śląskim w Katowicach. Będzie go można zobaczyć także jutro, a na start dziś na rynku spektakl Wide Teatru Motion House z Wielkiej Brytanii. To przedstawienie rozpocznie się o 17:00. Wstęp jest oczywiście wolny. W trosce o dostępność organizatorzy zapewniają podczas wszystkich przedstawień m.in. tłumaczenie na polski język migowy, audiodeskrypcje i napisy w języku polskim. W Warszawie parada syrenek, a w Krakowie podczas tego weekendu rządzić będą smoki. I to na przykład takie ogromne, latające. Towarzyszyć im będzie muzyka, efekty świetlne, pokaz dronów. Tak będzie podczas wielkiego widowiska, ale całe wydarzenie rozpocznie się jutro na smoczym piknikiem rodzinnym na bulwarze Czerwieńskim. O 22:00, no właśnie, to wielkie plenerowe widowisko na Wiśle. Kulminacją wydarzenia natomiast ma być parada smoków, która w niedzielę o 12:00 wyruszy z Plant i przejdzie ulicami centrum aż na rynek główny. Mamy jeszcze dla Was zaproszenia do kina na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Przypominam, że dzisiaj o 21:45 w tym pięknym miejscu ostatni Wiking na ekranie m.in. Mads Mikkelsen. Jeśli chcielibyście zaproszenie na ten dzisiejszy wieczór albo jutrzejszy, bo jutro Wielki Martwi, też warto się wybrać, napiszcie na adres kultura@chillz.pl.
0: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
4: Dzień dobry, witam wszystkich w ten piękny filmowo przede wszystkim piąteczek. Dziś dobrze zmontowane tylko do połowy. Alicja Myśliwiec jest nieobecna, prowadzę ten program wyjątkowo sama. Trzymajcie za mnie kciuki, bo robię to pierwszy raz.
0: Dobrze zmontowane w Chili Z.

0: Jeśli nie macie planów na długi weekend, Kraków jest zawsze dobrym wyborem. Kilka dni temu, bo 31 maja, rozpoczęła się 66. edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Więc nie tylko muzea, nie tylko planty i sukiennice, bunkier sztuki i manga. Kino to coś, dlaczego warto wybrać się pod Wawel zawsze. Krakowski Festiwal Filmowy to jedna z najstarszych imprez na świecie, poświęcona filmom dokumentalnym, krótkim metrażom, animacjom oraz fabułom. Trzon festiwalu stanowią cztery równorzędne konkursy. Dokumentalny, Doc Film Music, krótkometrażowy oraz konkurs polski. Podczas 8 festiwalowych dni widzowie mieli już okazję i w zasadzie wciąż mają okazję oglądać blisko 200 filmów z Polski i z całego świata. Zapytałam Barbarę Orlicz-Czepułę, która wraz z Anitą Piotrowską piastuje funkcję dyrektorki festiwalu, jest także wiceprezeską Krakowskiej Fundacji Filmowej, co takiego wyjątkowego jest w tegorocznej edycji. To dwie szóstki, a dwie szóstki, wiadomo, zobowiązują.
1: Festiwal za chwilę będzie na półmetku, ale jeszcze czeka nas fantastyczny długi weekend w Krakowie z filmami dokumentalnymi, krótkometrażowymi. Rozpoczęliśmy filmem Syntetyczna szczerość, który tutaj wzbudza wiele dyskusji. Ten film na pewno bym poleciła widzom, bo będzie jeszcze będą dwa pokazy pod koniec tygodnia. Bardzo polecam cały Fokus Bałkański, w którym pokazujemy filmy dokumentalne, ale też krótkometrażowe. I to są też niesamowite historie z tamtego regionu, który jest regionem nam bardzo często kojarzącym się z wakacjami, ale jak również wiem, że to jest taki region z bardzo burzliwą historią. W filmach, które wybraliśmy do tej sekcji, właśnie pokazujemy te różne oblicza Bałkanów.

wracamy do rozmów o kinie. Jak pewnie słyszeliście, Paweł Pawlikowski został pięknie uhonorowany na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Reżyser otrzymał jedno z najważniejszych wyróżnień 79. festiwalu – nagrodę za reżyserię ojczyzny. Jury, któremu przewodniczył Park Chan-wook, uhonorowało większą liczbę twórców niż zwykle. Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę ex aequo z Javierem Calvo oraz Javierem Abrosim, twórcami filmu La Bola Negra. 19 czerwca Ojczyzna wchodzi do kin w całej Polsce, ale jeśli macie ochotę zobaczyć go na seansach przedpremierowych, to popatrzcie w ten weekend w repertuar chociażby takich kin jak Muranów i Atlantik. Najnowsza produkcja autora Idy i Zimnej Wojny trwa zaledwie 82 minuty, a po premierowym pokazie w Cannes została nagrodzona 6-minutową owacją na stojąco. Krytycy podkreślali wysmakowaną formę filmu, wielowarstwowość oraz gęstość znaczeń. Nie zabrakło również głosów. Gerora Sandry Hiller może przynieść aktorce nominację do Oscara. Kto wie, może będzie to jedna z 4 nominacji i tym samym padnie rekord. Czekając na oscarowe emocje, oglądajmy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. Dobrze.

0: Autopromocja.
1: Za rogiem koncert, vis-a-vis kino z dobrym repertuarem, kilka ulic dalej teatr, w którym warto bywać. Miasto wciąż się zmienia, a rytm wyznacza kultura, która jest naszym przewodnikiem. Podpowiadamy Wam, co czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć.
2: Weekend w Wielkim Mieście. W każdą sobotę od godziny 9 do 12. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na Costa Cruises.eu. Costa.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze. Wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: A co nas czeka dalej w Dobrze Zmontowanych? Będzie nieco więcej o krakowskim festiwalu filmowym, czyli co dokładnie jeszcze będzie można zobaczyć w ten weekend zamknięcia w Krakowie. Zawsze warto polecać kino dokumentalne, zawsze warto polecać i rozmawiać o dobrym kinie. A w związku z Rokiem Wajdowskim posłuchamy Alana Starskiego i jego wspomnień na temat realizacji filmu Człowiek z żelaza.
1: Dobrze Zmontowane w

0: I znów wracamy do Krakowa, bo kiedy ja tu jestem z wami w radiu, tam trwa 66. edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Barbara Orlicz-Czypuła, jedna z dwóch dyrektorek festiwalu, poleciła słuchaczom, czyli Z, dwa wyjątkowe filmy z line-upu festiwalu. I tak w ogóle mówi o swoim wydarzeniu. Posłuchajcie.
1: Bardzo polecam również filmy polskie, które są pokazywane w konkursie polskim, zarówno dokumenty pełnometrażowe, jak i krótkie fabuły i animacje. Będą dwie światowe premiery właśnie w tymże konkursie. Film Marcina Burcharta Magic Hour i film Maćka Nabrdalika i Piotra Małeckiego i Grając z Diabłem. To są bardzo dwa różne filmy, natomiast obydwa są niesamowicie poruszające. Film Marcina Burcharta opowiada o klanie genialnych operatorów filmowych, o rodzinie Sobocińskich, właściwie o Piotrze Sobocińskim, który w latach 90. robił karierę w Hollywood. Pracował z największymi reżyserami przy ogromnych produkcjach hollywoodzkich. A był to taki moment przeskoku w lata 90. w Polsce, gdzie tutaj wszystko się zmieniało i nagle ta Ameryka była dla nas takim wymarzonym miejscem, gdzie taką kwintesencją w ogóle filmu. I Piotr Sobociński zaczął tam pracować, ściągnął tam rodzinę i tak krążyli trochę między Polską a Stanami, a cały film jest oparty na materiałach wideo, które właśnie Piotr Sobociński kręcił. To są niesamowite archiwa rodzinne. Ten film jest też taką poruszającą właśnie historią rodziny, która jest trochę rozdarta między dwoma kontynentami, ale która też jakby poświęca się w całości jakby pracy Piotra. A w filmie widzimy i Witolda Sobocińskiego i jego dwóch synów Piotra, Piotra Juniora i Michała Sobocińskich, którzy teraz robią karierę jako operatorzy filmowi, pracując przy międzynarodowych produkcjach. Film Grając z Diabłem z kolei to jest film, który opowiada o amerykańskim fotoreporterze wojennym Christopherze Morrisie. Jest to też bardzo poruszające kino, bo ono pokazuje tak całą historię właściwie wojen i konfliktów na świecie od lat 70., bo Christopher Morris właśnie wtedy zaczął pracować i dokumentować najbardziej konfliktowe miejsca na świecie. Na pewno te przeżycia, których był świadkiem, wpłynęły na jego życie i ten film właśnie opowiada o takiej traumie, o procesie radzenia sobie z traumą w momencie, kiedy już skończył tę pracę jako fotoreporter wojenny. Ale to jest też film bardzo poruszający i taki zaskakujący też. To tutaj nie będę już mówić dlaczego, ale bardzo, bardzo warto obejrzeć ten film.
0: A Krakowski Festiwal Filmowy potrwa do 7 czerwca. Po edycji stacjonarnej możecie nadrabiać seanse, których nie mogliście oglądać w kinie. Czyli od 5 czerwca do 19 czerwca oglądajcie wybrane filmy Krakowskiego Festiwalu Filmowego online. Enjoy. Dobrze zmontowane FG.

0: kanieńskie akcenty, dlaczego by do nich nie wrócić? W 1981 roku Złotą Palmę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym przyznano Człowiekowi z Żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy. W tym roku ten film pokazano po raz kolejny w ramach pokazów takiego bardzo ciekawego bloku Cannes Classics. Zaprezentowano Człowieka z Żelaza w 4K. To była odrestaurowana wersja, bardzo wysmakowana, bardzo wycyzelowana. Ten film po latach okazało się kompletnie nie zestarzał się, wręcz przeciwnie, rezonuje ze współczesnymi czasami i z wyzwaniami, jakie ten świat nam rzuca. Zaraz po pokazie w Cannes porozmawiałam chwilę z Alanem Starskim, autorem scenografii, który opowiedział mi o tym, jak wspomina realizację Człowieka z Żelaza. Posłuchajcie.
1: Ja powiem to, co wielu słuchaczy młodszych szczególnie nie wie. Myśmy robili ten film zaraz po wygranej Solidarności i strajku w Gdańsku. Andrzej nalegał na to, żebyśmy okręcili wbrew wszelkiej logice, czyli kręciliśmy w zimie sceny letnie. Ja zbudowałem bramę Stoczni Gdańskiej na hali w studio filmowym. Wszystko robiliśmy dlatego, bo w swojej mądrości Andrzej przeczuwał, że to się nie może dobrze skończyć. I po tej euforii Solidarności, czyli po tym trochę więcej niż pół roku względnej wolności, nastąpił stan wojenny. Także dziś, jak oglądałem ten film, jak oglądałem tam szczęśliwych ludzi, którzy kończą strajk, uważam, że coś wygrali. Muszę powiedzieć, że ta scena końcowa, któryś z dwóch aparatczyków siedzi w samochodzie i mówi, te porozumienia się nie liczą, to Andrzej wymyślił w ostatniej chwili, bo wiedział, że to nie będzie trwało długo.
0: A w związku z trwającym rokiem wajdowskim ten i wiele innych filmów Andrzeja Wajdy możecie oglądać na platformie Netflix. Znajdziecie tu naprawdę sporo z polskiej ponadczasowej klasyki filmowej. To jeszcze nie koniec dobrze zmontowanych. Zostańcie ze mną po 14 na drugą część filmowych wrażeń w Chili Z.
2: Dobrze zmontowanych.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis, a to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: CZ. Nastaw się na lot.
1: Jest 14 przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
1: Jak korzystać ze współczesnej wiedzy z obszaru psychologii odpowiedzialnie i skutecznie? Jak uczynić najlepszy użytek z jej najnowszych odkryć, unikając ewentualnych pułapek? O tym będziemy rozmawiać we Wrocławiu w czerwcu. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to także doskonała propozycja dla młodych. Z myślą o nich powstaje specjalne festiwalowe miasteczko.
2: To jest przestrzeń na terenie Akademii Wychowania Fizycznego. Zaprogramowali ją młodzi ludzie, korzystając z ekspertów, o których poprosili. To będzie dialog, rozmowa prowadzona z perspektywy potrzeb, oczekiwań, języka nawet młodych ludzi.
1: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Roman Cieślak, rektor SWPS.
3: Tam jest bardzo dużo też aktywności, tam są i aktywności sportowe, i relaksacyjne, i strefa gier, i strefa relaksu, i strefa tańca, tai chi, no bardzo dużo aktywności sportowych, artystycznych, koncerty, więc w tym miasteczku młodych bardzo dużo rzeczy będzie się działo, ale ta warstwa merytoryczna jest naprawdę budująca. A część z nich, część z tych warsztatów prowadzą studenci dla studentów albo studenci dla licealistów.
1: Zapowiadała w tej samej rozmowie dr Ewa Gier, dyrektorka generalna Uniwersytetu SWPS. Całe wydarzenie zainauguruje 22 czerwca koncert Remind. Chcę to powiedzieć. W hali stulecia wystąpią m.in. Mela Koteluk, Natalia Przybysz i Waluś Kraksa Kryzys. Na moc atrakcji traficie podczas długiego weekendu w Warszawie. Wspominaliśmy o paradzie syrenek, no i regatach na Wiśle, a teraz jeszcze organizowana już po raz piąty wawerska fiesta balonowa nad plażą romantyczną. To tutaj zaplanowano loty balonami na uwięzi, symulatory, animacje. Zaprezentują się także wiatrakowce i inne statki powietrzne. Dodatkowo z Wawra do Wilanowa będzie kursować bezpłatna przeprawa promowa. Promy na tym odcinku pływać będą w tym roku w każdą sobotę i niedzielę czerwca, lipca i sierpnia, a na pokład można zabrać rowery. Akcja tego spektaklu rozgrywa się w autobusie Jelcz. Autobus wehikuł czasu zabiera publiczność w podróż po historii dzielnicy Główna w Poznaniu, nazywanej kiedyś Glutendorfem. Pasażerami są tutaj duchy przeszłości i symbole czasów współczesnych, czyli na przykład robotnicy jadący na zmianę, lokalny animator DJ Nowak czy inwestor specjalizujący się w rewitalizacji kamienic. Spektakl dawno temu w Glutendorfie odtwarza ideę teatru ludowego, który działał na Głównej na początku XX wieku i był teatrem tworzonym przez i dla mieszkańców dzielnicy. Powraca teraz w mobilnym spektaklu będącym pierwszym wydarzeniem towarzyszącym Festiwalu Malta. Festiwalu, który już za 2 tygodnie zacznie się w Poznaniu, a dawno temu w Glutendorfie. W tej chwili grane jest do niedzieli codziennie, każdego dnia. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Festiwalu Malta w Poznaniu.
0: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
5: W tej odsłonie programu Dobrze zmontowane ciąg dalszy polecajek festiwalowych. Słuchajcie uważnie, bo będzie o bardzo interesującej, intrygującej i istotnej, z mojego punktu widzenia, i niebywale udanej, prowokacyjnej i nieoczywistej, o mój Boże, ile przymiotników, premierze filmowej, na którą wiele osób czeka. Do tego dwie serialowe rekomendacje. Dobrze zmontowane, polecają się do słuchania.
0: Dobrze zmontowane.

0: 45. edycja Koszańskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film rozpoczyna się już za dwa dni, bo w niedzielę 7 czerwca. Do tegorocznej odsłony imprezy zgłoszono rekordową liczbę tytułów, spośród których selekcjonerzy wytypowali do walki o jantary aż 27 pełnometrażowych debiutów oraz 70 krótkich metraży. To bardzo dużo, jak na ilość debiutów, które powstają w jednej kinematografii i prezentowane są naraz na jednym festiwalu. Ale to, co najbardziej elektryzuje kinomanów, to chyba w tym segmencie konkursowym projekcja debiutu reżyserskiego Martyny Byczkowskiej, młodej, ale przezdolnej aktorki, znanej chociażby z takich produkcji jak serial 1670. La Petite Mort, bo tak nazywa się film, o którym mowa, został wyreżyserowany przez Martynę Byczkowską do spółki z Kają Zalewską i będzie miał premierowy pokaz właśnie na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Młode twórczynie zajęły się nie tylko reżyserią, są autorkami scenariusza, kostiumów, charakteryzacji i scenografii. I zapamiętajcie oczywiście ten tytuł, La Petite Mort, czyli Eksperyment Doku Fiction. No mam nadzieję, że film trafi do regularnej kinowej dystrybucji, bo mówi o wszystkim tym, co ważne tak w sztuce, jak i w życiu. Wolności, przyjaźni, lojalności, umiejętności stawianiu granic, emancypacji, miłości i solidarności kobiet, wybijaniu się na niezależność i dorosłość. Wypatrujcie La Petite Mort na festiwalach i w kinach.
1: Dobrze zmontowany.

0: Kilka dni temu premierowała kolejna lokalna serialowa produkcja Morfeusz. W głównych rolach możemy oglądać Kamila Szeptyckiego, Andrzeja Grabowskiego, Mateusza Kmiecika oraz Sylwię Gołę. Morfeusz to historia Piotra Lejera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata musi stanąć na czele przestępczej organizacji, którą wcześniej kierowali jego bliscy, m.in. zmarły brat. Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Zwyczajny mąż, zwyczajny ojciec, który stopniowo przekracza kolejne granice moralne. O tym jest ta opowieść, o nakręcaniu spirali przemocy i zła. 7-odcinkowy serial pojawił się na platformie Showtime 2 czerwca, a od razu można było obejrzeć 2 odcinki. Kolejne odcinki będą uwalniane co tydzień. Myślę, że jest na co czekać.
1: Dobrze zmontowane.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Remind Kongres i Festiwal Psychologiczny już od 22 do 24 czerwca we Wrocławiu.
3: 3 intensywne dni debat o psychologii, inspirujące warsztaty, działania artystyczne i spotkania pokazujące, jak wiedza o człowieku może pomagać w każdej sferze życia. Po bilety na to wyjątkowe wydarzenie zapraszam do porannego programu Chili Z.
2: Śniadanie do łóżka od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Już za momencik wracamy do Koszalina. Będzie o Grażynie Szapołowskiej, wystawie Wojtka Żogały. To jest utytułowany filmowy scenograf i o tym, jak pięknie festiwale potrafią łączyć pokolenia. Bo o to przecież chodzi w kinie, prawda?

0: 45. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi Film rozpoczyna się już za moment, za dwa dni dokładnie, czyli w niedzielę 7 czerwca. Co poza seansami konkursowymi, pośród których królują debiuty? No, sekcja debiutów zagranicznych to jest taka przeciwwaga do tego, co dzieje się w Polsce i tam zawsze warto zajrzeć, żeby zobaczyć, jakie pierwsze filmy robią koledzy i koleżanki z zagranicy. Ale będą też krótkie metraże z zagranicy, będą pokazy na rynku staromiejskim w Koszalinie, panele, warsztaty, mocny networking. Organizatorzy festiwalu zawsze starają się balansować pomiędzy debiutanckimi produkcjami współczesnymi, a debiutanckimi produkcjami mistrzów sprzed lat i dlatego po Wajdzie, bo będą pokazy niewinnych, filmu Niewinni Czarodzieje Andrzeja Wajdy z muzyką na żywo. Zaraz po Wajdzie zostaną również pokazane krótkie metraże Krzysztofa Kieślowskiego. Wszystko po to, żeby uzmysłowić, jak ten debiut wygląda dzisiaj i jak wyglądał kiedyś. Jak debiutują dzisiaj młodzi twórcy i jak debiutowali kiedyś mistrzowie. Do tego w Koszalinie takie rarytasy jak pokaz krótkiego filmu o miłości, połączonego ze spotkaniem z Grażyną Szapołowską. No, warto tutaj wspomnieć, że w 1986 roku Grażyna Szapołowska odbierała w Koszalinie Jantara za rolę żeńską w filmie Przez dotyk Magdaleny Łazarkiewicz. Więc to będzie na pewno taki ważny akcent festiwalu. Ale myślę, że nie mniej ważnym akcentem będą wystawy plastyczne. W tym wystawa zdjęć Rafała Pawłowskiego Shadows of Sounds. To prezentacja kilkunastu czarno-białych reporterskich fotografii, których bohaterami są muzycy związani z kinem. Od Marcina Maseckiego przez Mikołaja Trzaskę po Grzegorza Turnała. A to nie jedyna wystawa, którą będzie można zobaczyć w Koszalinie. Kolejna wystawa to zbiór prac i filmów Wojtka Żogały, scenografa i reżysera, który pokaże w takim nieoczywistym wariancie swoje rysunki do filmów animowanych, które choć nigdy nie powstały, tworzą taki bardzo ciekawy zestaw i współtworzą opowieść o świecie. A Wojtek Żogała sam opowie i zachęci do tego, żeby przyjść na wystawę podczas Koszańskiego Festiwalu Debiutów Filmowych i żeby zobaczyć jego pracę.
1: Dzień dobry, nazywam się Wojciech Żogała, jestem scenografem, ale także reżyserem. Chciałem Państwa serdecznie zaprosić na wystawę moich pierwszych filmów. Tak naprawdę jest to wystawa rysunków do filmów, które popełniłem już bardzo, bardzo dawno temu. Mam nadzieję, że sprawi to Państwu przyjemność. Będzie i horror, i makabreska, i film gangsterski. Polecam tę wystawę szczególnie młodym ludziom, ponieważ ona powstała trochę z biedy, to znaczy ponieważ nie mogłem naprawdę tego sfilmować, to po prostu sobie narysowałem. Zapraszam.
0: Wojtku, ale na tej wystawie nie tylko będą filmy twoje, czy rysunki do filmów obecne, ale będą różne prace wykonane w paru technikach. Czy możesz opowiedzieć o tym, jak dokonywałeś selekcji tych prac? Bo oczywiście tytuł wystawy Wojtek Żogała, filmy pierwsze, bardzo rezonuje z formatem festiwalu, czyli debiutanckimi pierwszymi próbkami twórczości.
1: Tak naprawdę to są diaporamy. Diaporama to jest taki system, że rysuje się rysunki, potem się fotografuje je na slajdach i można je odtwarzać. Także ten element ruchu wynikał po prostu z rzutnika. Ja dostosowałem oczywiście do tego podkład muzyczny, także no, miało to charakter filmu. Jest to taka klasyczna diaporama. Jeżeli chodzi o technikę, było to połączenie rysunków kredką, farbą, ołówkiem, ale także kolażu, bo wycinałem z różnych czasopism fragmenty ludzi, samochodów. Także powstały takie kolażowe prace, bardzo myślę, że interesujące.
0: Zapraszamy do Koszalina po porcję debiutów w dniach 7-13 czerwca i na wystawę m.in. Wojciecha Żogały.
2: Dobrze zmontowane.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja jestem bardzo ciekawa serialu, który będzie miał swoją premierę dzisiaj właśnie. Nazywa się Przylądek Strachu i ma arcyciekawą obsadę. Amy Adams, Javier Bardem i Patrick Wilson. To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier Apple TV, wyprodukowana przez Martina Scorsese. O czym jest ta historia? Dwukrotnie już ekranizowana? Przylądek Strachu opowiada o psychopatycznym mordercy Maxie Cadim. Po wyjściu na wolność postanawia on zemścić się na prawniku, w nowej wersji prawniczce, która doprowadziła do jego skazania. Zaczyna nękać kobietę i jej rodzinę. Literacki pierwowzór autorstwa Johna McDonalda doczekał się do tej pory dwóch adaptacji. Ta najnowsza wersja premierowała, czy będzie premierować dzisiaj, w postaci dwóch odcinków, a Przylądek Strachu, kolejne jego odsłony będą się pojawiać w każdy piątek. Finał zostanie wyemitowany 31 lipca i ja na pewno będę oglądać Przylądek Strachu. I dzisiaj to by było na tyle. Anna Serdiuko w połowa dobrze zmontowanych. Dziękuję za ten wspólny czas. Życzę państwu pięknego piątku i jeszcze lepszego weekendu.
1: Dobrze zmontowanych.

0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Koczysz do Carrefoura?
11: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach.

0: Дискуссия на Чилаут.
1: Ты уж 15 при микрофоне Магда Бауэр.
0: В погоне за культурой.
1: Na finisarz wystawy Moc Słów zaprasza Muzeum POLIN w Warszawie. Specjalnym wydarzeniem będzie tutaj muzyczno-filmowy koncert Olgi Anny Markowskiej, przygotowany we współpracy z festiwalem Up to Date. Artystka wykona premierową kompozycję ambientową na wiolonczele, cytrę oraz elektronikę, napisaną do filmu Dybuk w reżyserii Michała Waszyńskiego. To jest film z 1937 roku. Podczas koncertu film będzie pokazywany z polskimi napisami. Ten koncert jutro o 19, a wystawę można oglądać jeszcze do niedzieli. Podczas weekendu zaplanowano też ostatnie oprowadzania i spacery po wystawie. Skoro świat sztuki i stolica, to przypominam jeszcze o dwóch ekspozycjach, które otwierają się w tych dniach. Dzisiaj wernisaże w aspektach Sny o znikaniu, obrazy Mai Krysiak i Kamili Stowrak, a Galeria Grafiki i plakatu zaprasza na wystawę zatytułowaną Szkarłat. To jest pokaz sztuki siedmiorga współczesnych artystów. Zdjęcia i kolaże z Zofii Rydet zobaczymy w przyszłym tygodniu w Gdańsku. To będzie wystawa w Zielonej Bramie. Także w przyszłym tygodniu wernisaż wystawy, na której projekty kostiumów Zofii de Inet zostawiane zostaną z pracami współczesnych artystów. Tematem tej wystawy będzie rola ciała, płci i kostium w teatrze, ale też w codziennym życiu. A wystawa wychodzi od spektaklu Idole Perwersji Teatru Ekspresji i od współpracy artystki z tą właśnie grupą. Podczas tego weekendu natomiast zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Nicola Grospierre Permakryzys. Tutaj przyglądamy się twórczości jednego z najważniejszych fotografów pracujących w Polsce, laureata paszportu polityki. Wystawa pokazuje, jak zmieniało się podejście Grospierre'a do fotografii. Od precyzyjnego dokumentowania architektury przez eksperymenty z formą po realizacje, które wykorzystują już narzędzia cyfrowe i sztuczną inteligencję. Oprowadzanie w najbliższą niedzielę o godzinie 13 zapraszamy do nowego Muzeum Sztuki Gdańskiej Galerii Fotografii Nomus. I jeszcze na moment zostaniemy w Trójmieście, ale tak jedną nogą w Gdyni, drugą nogą w Warszawie, dlatego że zapraszamy Was na Gdynia Design Days, to już w czerwcu. W tym roku wystawom, spotkaniom, prelekcjom i spacerom towarzyszyć będzie hasło Bliżej. Tegoroczny program koncentrować się będzie wokół lokalności, wspólnoty i projektowania mającego realny wpływ na codzienność. A jeszcze przed startem gdyńskiego wydarzenia bliskie spotkania z designem czekają nas w Warszawie. To dzięki wystawie Bliżej Morza w studio Jaskółka. Ta kilkudniowa ekspozycja będzie zapowiedzią festiwalu i opowieścią o projektowaniu, które zaczyna się od świadomego wyboru materiału i myślenia o tym, co stanie się z danym obiektem w przyszłości. Taki przedsmak 19. edycji Gdynia Design Days już 8 czerwca, to wtedy wernisaż. Zapraszamy wieczorem do studia Jaskółka, a do Gdyni w tym roku zapraszamy od 20 do 28 czerwca. O Gdynia Design Days na pewno jeszcze będziemy w Chili Z mówić szerzej.
0: W pogoni za kulturą. To jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: czasem.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chilizet.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chilizet.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna.

0: Widaron. Od lat na lata. Zespół Herz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
1: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Po reklamie.

0: pykami na twarzy się tego słucha. The Beloved z płyty Gone Science, z bardzo kontrowersyjnym teledyskiem, znaczy w radiu to nie zobaczycie, ale w sieci to już tak, z nagimi modelkami. Ale tak nagimi, że nic tam nie było widać. Grupa Beloved, trzeci album Gone Science, tak naprawdę jeden, jedyny tak wielki przebój tego zespołu. Mimo że w 97 wydali swoją ostatnią płytę, to było raz, dwa, trzy, cztery, szósta, siódma płyta ich. Później tylko składanka największych przebojów. Dzisiaj popołudnie w Chili Z spędzimy razem. Jestem z wami w Chili Z. Muzycznie za moment Holly Humber, stąd tej Impala nawet wpadną. Mam nadzieję, że zostaniecie w najbliższym czasie z Chili Z. Będzie fajnie.
1: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
5: Po reklamie.

0: się w Chilizie. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry. To już tak oficjalnie 16 minęła w piątek. Jeżeli piątek ma znaczenie dzisiaj, bo może to jest dla was połowa długiego weekendu na przykład. Nie, jeszcze nie połowa nawet. Zapraszam, razem jesteśmy do 19 w takim klimacie.
0: W międzyczasie w Chilizie.
1: Klimacie piątkowym. Dalej o tym będziemy pamiętać, bo zdaję sobie sprawę, że niektórzy dopiero dzisiaj zaczynają weekend. Holly Humberstone na początek.

Genialne brzmienie Williama Orbita i zespołu All Saints. Pure Shores wam przypomniałem w Chili Z. 11 minut po 16. Dzisiaj w Szwecji po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością ustanowiony przez rząd. Problem jest poważny, bo problem niechcianej izolacji społecznej dotyczy już ponoć nie tylko osób starszych, ale również młodych ludzi, zwłaszcza mężczyzn, a nawet dzieci. I ten Dzień Walki z Samotnością nie jest takim sobie dniem wpisanym w kalendarz, nic z tym nie robimy. Tylko inicjatywa polega na spotkaniach organizowanych przez lokalne samorządy, stowarzyszenia, parafie, firmy. W tym dniu grupy zapraszane są na tak zwaną fikę, czyli na kawę i ciastko. Na platformach społecznościowych też dystrybuowane są materiały informacyjne. I ekspertka szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego, pani Busch, przypomina na piątkowym seminarium, że Szwecja wyróżnia się na tle innych krajów, gdyż 42% gospodarstw domowych jest, uwaga, jednoosobowych. Nie oznacza to automatycznie samotności, bo badania pokazują, że wbrew stereotypowi problem w większym stopniu dotyczy młodych ludzi niż starszych. Natomiast wiemy, że niedobrowolna samotność, to jest bardzo ważne słowo, niedobrowolna samotność wpływa negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne i wiąże się z ograniczeniem ruchu. Według Urzędu Zdrowia Publicznego wśród grup najbardziej narażonych na samotność są imigranci, osoby LGBT, bezrobotni pozostający przez długi czas bez pracy i przebywający na zasiłkach chorobowych i osoby z niepełnosprawnościami. Więc jest specjalny dokument w Szwecji, jest specjalna strategia. Tam wyróżniono samotność społeczną, czyli brak partnera albo relacji z innymi ludźmi, emocjonalną, to jest brak drugiej osoby do dzielenia się uczuciami. I jest jeszcze samotność egzystencjalna, czyli poczucie, że nikt tego kogoś nie rozumie. Szwedzkie władze wprowadziły tak zwaną kartę aktywności dla dzieci i młodzieży, która pozwala sfinansować opłaty za wpisowe do klubów sportowych czy wypożyczenia sprzętu. I problem samotności jest też poruszany na forum Światowej Organizacji Zdrowia. Jeżeli czujecie się sami, to proszę się nie czuć. My tutaj jesteśmy. Dla was. Zawsze. Tyle mogę. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. 14 minut po 16 w naszym, czyli Z.

0: Sky is crying. Co Junaf, czyli Z, 23 minuty po 16. Czerwcówkę spędzamy razem, mam nadzieję, gdziekolwiek jesteście. Pamiętajcie, że nasz WhatsApp jest do waszej dyspozycji. 500-321-544, sprawy wszelakie, zapotrzebowania, prośby, pozdrowienia. Tutaj jesteśmy dla was cały czas. Za moment Joshua Radin i Hello Sunshine. No, słońce to będzie, ale dopiero jutro, ale o pogodzie powiem wam po 17.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z Zza kulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
2: Zza kulis. W każdą sobotę o 18. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: Łapówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Po reklamie.

Falling and Falling and Falling, czyli Z, to za nami 23 minuty przed 17. Nie trzeba być wcale molem książkowym, żeby docenić nowe pomysły Netflixa, choć znajomość literackich pierwowzorów na pewno pomoże, bo wtedy można sobie porównywać ekranizację z książkami, prowadzić te nieskończone dyskusje o tym, czy książka była jednak lepsza, albo oceniać castingowe decyzje, bo platforma właśnie uruchomiła specjalną kolekcję ekranizację twoich ulubionych książek. To jest cyfrowy księgozbiór, który gromadzi filmy i seriale inspirowane literaturą w jednym miejscu. Od tych najpopularniejszych klasyków przez sagi, aż po współczesne bestsellery i lekkie wakacyjne powieści, romansidła. I celem wcale nie jest tylko ułatwienie odnajdywania znanych historii w nowej formie, ale i zachęcenie widzów do odkrywania tytułów, po które być może nigdy wcześniej by nie sięgnęli. Nowa kolekcja, która została podzielona na 9 kategorii tematycznych, dzięki temu można znaleźć łatwo produkcje, które odpowiadają naszym czytelniczym preferencjom albo serialowym. Wśród sekcji m.in. historia o niezapomnianych bohaterach, rozbudowanych światach, zaskakujących zwrotach akcji albo wzruszających romansach. Ale nie zabrakło również miejsca dla dokumentów, dla produkcji kostiumowych, historycznych, przygód, mangi, komiksów i historii, które narodziły się w internecie. No to ostatnie to ciekawe akurat. Ekranizacje książek, które od lat należą do najchętniej oglądanych produkcji, wokół nich powstają wyjątkowo zaangażowane społeczności fanów, więc ruch Netflixa jest zrozumiały. I nowa kolekcja ma zadziałać w dwie strony, bo dla jednych będzie to okazja do sprawdzenia, jak ich ukochane książki zostały przeniesione na ekran, a dla innych stanie się ona listą inspiracji do kolejnych lektur, bo tak jak kiedyś tworzyliśmy albo dalej tworzymy listę do przeczytania, tak dzisiaj będziemy tworzyć listę do obejrzenia i do tego chciałby zachęcić nas właśnie serialowy gigant. Leisure teraz, Be With You. Leisure, którzy już w sierpniu w Poznaniu na Bittersweet Festiwalu. Zagrajmy teraz w Chili Z.

0: Wiktor Waligura, Cztery pory roku, to jest singiel, którym Wiktor Waligura podbija listę przebojów w naszym kraju i bardzo mnie to cieszy. I niedługo trzeba będzie się spotkać z Wiktorem, bo kilka rzeczy się wydarzyło i trzeba będzie porozmawiać. W przyszłym tygodniu odwiedzi nas Natalia Kukulska, ale o tym to jeszcze będę wam przypominał. Jeżeli chodzi o to, co przed nami, to przed nami 17, tak za 10 minut, a teraz wrócimy do, no, kilkanaście lat wstecz. Seal, autorski Seal i album piękny, Seal 4, z przepiękną balladą zatytułowaną po prostu Love's Divine, czyli miłość jest boska. A teledysko, kochani, łzy płynęły same po policzkach. Wspomnijmy to teraz w Chilizacji.
1: Hi, this is Seal. Sit back, relax and enjoy the greats of chill out. Only on Chilizet.
2: When the rainstorm came over me.

0: reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.

0: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.

0: 70. Pogoda.
1: Do końca dnia i w nocy spodziewamy się opadów deszczu głównie na ścianie wschodniej i w centrum kraju. Tutaj też może zagrzmieć, na zachodzie więcej przejaśnień. Jeżeli chodzi o sobotę, ta już słoneczna w całym kraju. Jeżeli opady, to tylko delikatne, przelotne i tylko na Podhalu i na Suwalszczyźnie. Ciepło będzie, bo nawet do 25 stopni w centrum, 23 na zachodzie i na południu. Najchłodniej u naszych słuchaczy na Podhalu, tutaj do 17.

0: się w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: I przypominam, że mamy cały czas długi weekend, tak zwaną czerwcówkę, i spędzacie ją z Chili Z. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Bardzo ładny muzyczny zestaw na początek. Royal Otis, Olivia Dean, Kaśka Sochacka. Dla każdego coś dobrego.
0: W międzyczasie w Chili Z.

Sochacka w Chili Z. Nie było cię, Kaśka, która będzie na Turboże w poniedziałek i wtorek. I wiem, że część słuchaczy i słuchaczek się tam wybiera, więc do zobaczenia, panie i panowie, pod sceną. Będziemy śpiewać. 11 minut po 17 w piątek. W Chinach trzeci rok utrzymuje się już negatywny trend demograficzny, który sprawił, że kraj ten spadł na drugie miejsce pod względem liczby ludności. Oczywiście wyprzedzają go Indie. I sytuacja wcale ma się nie poprawiać, bo według ONZ w roku 2100 Indie będą liczyły 1,5 miliarda osób, a Chiny tylko 633 miliony osób. I oczywiście powodów negatywnego trendu demograficznego jest wiele, bo młode Chinki teraz stawiają na karierę, do tego dochodzą wysokie koszty wykształcenia dziecka, mieszkania. I chiński rząd teraz apeluje do władz prowincji i rozpoczyna głośną kampanię, która skierowana jest, uwaga, nie zgadniecie, skierowana jest przeciwko twórcom mikroseriali. To jest przemysł, który w 5 lat dorównał chińskiej kinematografii ze stuletnią tradycją. O co chodzi w mikroserialach? Już wam tłumaczę. To są obrazki, które mają być krótkie, łatwo przyswajalne, odcinków bywa 100 albo więcej, a całość filmowana jest w formacie przeznaczonym do oglądania na telefonie. I w takich mikroserialach obowiązkowe są zdrady, intrygi, rozwody, niedopowiedziane sceny seksu pozamałżeńskiego. Dlatego teraz Narodowa Administracja Radia i Telewizji Chin rozpoczęła specjalną kampanię, która skupi się na sprawdzeniu treści uznawanych za odbiegające od normy, obraźliwe albo naruszające prawo. Chodzi też o to, w jaki sposób mikroseriale pokazują małżeństwo i rodzinę. Mikroseriale, które w większości powstają poza granicami Chin, udostępniane są z zewnętrznych serwerów, co oczywiście ułatwia obejście cenzury, a chiński rząd wciąż szuka sposobu, jak wpłynąć na tak silnie rozwijający się rynek. Zwłaszcza, że Chińczycy mają do tych mikroseriali bardzo łatwy dostęp. Można je oglądać na telefonie właśnie, na przykład na platformie Douyin, czyli chińskim TikToku, z którego korzysta miesięcznie blisko 800 milionów użytkowników. Los Angeles Times podaje, że koszt wyprodukowania jednej takiej mikrodramy to w porywach 100 tysięcy dolarów, choć można ją zrealizować za 10 razy mniej i zaczęto też korzystać ze sztucznej inteligencji. Widzicie? Mikroseriale są zagrożeniem teraz dla rodzin. Jej, jej. To nie jest śmieszne. Surfaces, Come With Me, czyli teraz 14 minut po 17 czerwcówkę spędzamy razem.

0: Była kiedyś taka grupa The Fugees i to właśnie ich największy przebój, chociaż mocno krzywdzące to by było, gdybym nie dodał, że w oryginale śpiewała to Roberta Flack. Później zespół Fugees właśnie, to jest już, nie wiem czy legenda to jest dobre słowo w kontekście jednak tak nieodległego czasu, ale jeden z symboli brzmienia Ameryki lat 90., czyli właśnie grupa Fugees i ich album z 96 roku. Nie no, czuć, że minęło trochę lat, ale przyznacie, że to wciąż dobrze się sprawdza na parkiecie, w samochodzie, jak i po prostu dobrze się tego słucha, podobnie z solową twórczością Lauryn Hill, ale to już niech będzie inna historia. Grupa, która w 2005 roku zakończyła swoją działalność, ale numery pozostały i od razu przy słuchaniu tego numeru przypomniał mi się klip, pamiętacie? No to wyobraźcie sobie, że ja tak będę wyglądał za 20 lat. Sztruksy, klasyczna bluza. Nie no, żartuję, sztruksy to nie moja bajka. No, wcale. Poland Pan, Feel Good to za chwilę Chili Z. Czerwcówkę mamy, jeżeli czas ma znaczenie, mamy 26 minut po 17.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99, a wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
10: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

Billie Eilish. Birds of the Feather w Chilizat, 21 minut przed 18. Przeglądam festiwal w Opolu, który się rozpoczął wczoraj i oczywiście to taki symboliczny początek lata zawsze był. Co prawda nie wystąpi pani Maryla Rodowicz, która sama zrezygnowała z udziału, natomiast dzisiaj czeka nas koncert premier, podczas którego zaprezentowane zostaną zupełnie nowe utwory znanych artystów. Spośród setek zgłoszeń Rada Artystyczna Festiwalu wybrała 9 artystów, których nowe utwory mają szansę zdobyć serca słuchaczy. Ciekawe jest wydarzenie w niedzielę, bo w tym roku w Opolu wszystko zakończy się koncertem poświęconym twórczości dwóch wybitnych artystek, Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Wtedy na scenie zaśpiewają Igor Herbut, Łukasz Zagrobelny, Olga Bończyk, Kuba Bada, Alicja Szamplińska, Maciej Zakościelny, Zbigniew Zamachowski, Natalia Schroeder, Artur Żmijewski, Dorota Miśkiewicz, Katarzyna Żak i Ewa Błaszczyk. To wszystko w Opolu. Więc jedne oczy zwrócone na Opole, a drugie w ten weekend zwrócone są na Chorzów, bo właśnie tam, na Stadionie Śląskim, już jutro i w niedzielę, start stadionowej trasy Dawida Podsiadły, obrotowy tour. Mamy nowy singiel Dawida. Taki dość kontrowersyjny, rozlał się po internecie, AI zostało użyte w teledysku, ale to pozostawię. Niech zabrzmi muzyka. Numer nosi tytuł Na Błysk i proponuję wam go teraz w Chilizat.

przepraszam, nie będę śpiewać. London Grammar, Kind of Man w Chili Z. 12 minut i będzie 18 w piątek. O 18 Magda Bauer i W pogoni za kulturą. A za niecały miesiąc premiera zupełnie nowego albumu Królowej. Madonna powraca ze swoim albumem Confessions Part 2. To jest kontynuacja wydanego niemal 20 lat temu Confessions on a Dance Floor. 3 lipca premiera. Madonna określiła ten krążek jako, cytuję, list miłosny do muzyki tanecznej oraz wszystkich miejsc i społeczności, które ją tworzą albo się po prostu nią cieszą. Wczoraj wieczorem serce Nowego Jorku, konkretnie Times Square, zabiło w rytmie przebojów Madony, ponieważ dała tam 15-minutowy koncert właśnie na Times Square, które nie był tylko promocją najnowszego albumu Confessions 2, ale również symbolicznym otwarciem miesiąca dumy. Madonna pozdrawiająca społeczności LGBTQ+. Wśród granych utworów nie zabrakło największych hitów, bo i pojawiło się I Love New York i Hang Up z kultowego już wspomnianego albumu z 2005 roku. I do tego zaprezentowała numer Love Sensation z nowego krążka, który premierę ma dzisiaj. Do tego mnóstwo tęczowych flag, Times Square, które zamieniło się w wielką salę kinową z projekcją historii ruchu dumy, Madonna w formie, zazdroszczę tym, którzy tam byli. No to otarcie łez, bo domyślam się, że was też tam nie było. Zagrajmy sobie Madonę, Masterpiece, to akurat z płyty MDNA. Dobry to był numer. 10 minut przed 18 w Chili Z.

0: Reklama.
1: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: Tu, czyli ZET w piątek, punktualnie 18 na zegarach w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Jeśli podczas długiego weekendu jesteście w Sopocie, to jutro możecie wybrać się na uroczyste otwarcie obserwatorium astronomicznego. Między 18 a 23 wstęp będzie bezpłatny, a na miejscu czekać będą na odwiedzających rozmaite atrakcje i strefa relaksu dla najmłodszych. Profesjonalne teleskopy i sprzęt astronomiczny pozwolą obserwować tarczę Słońca za dnia, a wieczorem oczywiście gwiazdy. Będą też wirtualne pokazy nieba i oprowadzania z ciekawymi opowieściami. O 19:00 koncert muzyki kosmicznej w wykonaniu Przemka Rudzia. O wszystkim szczegółowo informuje oficjalny portal miasta Sopot. 9. edycja i 9 dni spotkań z teatrem, który otwiera drzwi dla wszystkich. Festiwal Open the Door startuje już dziś na Śląsku.
3: Rozmawiamy o wykluczeniu i włączamy. Pokazujemy spektakle, które skłaniają do refleksji nad tym, co oznacza dziś wykluczenie, jakie są jego powody, kogo wykluczenie dotyka.
2: Mówi Dagmara Gumkowska, kuratorka wydarzenia. Takie spektakle zobaczymy na scenach Teatru Śląskiego, a także na katowickim rynku i w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej. Przyjechały z całego świata. Jest wśród nich cieszący się międzynarodowym uznaniem belgijski spektakl Dimanche.
3: Przepiękny spektakl, zachwycający wizualną wyobraźnią, komunikujący się bez słów, otwarty na widzów w różnym wieku, również tych młodszych. Jest tu iście filmowa wyobraźnia i wspaniały ruch, i niesłychane umiejętności animacji przedmiotem, lalką. Jest świetne poczucie humoru, dystans i wzruszenie.
2: Dimanche już dziś o 20:00 w Teatrze Śląskim, grany będzie też jutro. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Teatru Śląskiego. Ja dodam jeszcze, że w trosce o dostępność organizatorzy zapewniają tłumaczenia na polski język migowy, audiodeskrypcje i napisy w języku polskim. Na moc atrakcji traficie podczas długiego weekendu w Warszawie. My przy okazji przypominamy o tym, że na kinomanów czeka plenerowe kino przed kinoteką. Dzisiaj o 21:30 Wielki Marty. Jutro w Warszawie dobrym pomysłem na ten długi weekend jest wawerska fiesta balonowa nad plażą romantyczną, organizowana już po raz piąty. Będą loty balonami, symulatory, animacje, zaprezentują się też wiatrakowce i inne statki powietrzne. A z Wawra do Wilanowa kursować będzie bezpłatna przeprawa promowa. Promy na tym odcinku pływać będą też w każdą sobotę i niedzielę czerwca, lipca i sierpnia, a na pokład można zabierać rowery.
1: W pogoni za kulturą.
4: Weekender. Chili Z in the mix. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: To ja tak wam zdradzę, że Magda Bauer kocha wodę i statki. Jakub Lachowicz to ja, dzień dobry, zapraszam na Weekender. Do 19:00.

Brand New to Blessed Madonna, James Vincent McMorrow. Bardzo dobrze to dalej gra. Zwłaszcza w środku długiego weekendu, tak myślę, tak mi się wydaje. Długi weekend w trakcie, a na zakończenie długiego weekendu, który w niedzielę, ja wiem, że nie powinienem mówić, żebyśmy o tym teraz myśleli, to spokojnie, to jeszcze czas, piątek dopiero mamy wieczór, 18. Natomiast w niedzielę otwiera się cykl Splot Słoneczny, który przez lata odbywał się w stołecznym Luna Parku i który zdobył wielu zwolenników i pokazał, że można się bawić również za dnia, również w niedzielę. I tak oto już nie będzie w Luna Parku. Jest nowy adres. Tunelowa 2A to jest tuż za dworcem zachodnim, od tylnego wejścia. A zapraszam was tam nieprzypadkowo, bo w niedzielę pojawi się tam Prima Doma. O 19:00 Prima Doma Club, czyli Z, w niedzielę Prima Doma na żywo. A wiecie, jak to jest bawić się do jej muzyki. Więc zapraszamy was serdecznie, bo Prima Doma skromna sama was nie zaprosi. Avener, Phoebe Kildare, teraz, czyli Z, Fade Out Lines.

the shadow grows without ever slowing down. We are hidden.

0: Less, You More, Faithless, czyli Z, Faithless, którzy już w sierpniu na Bittersweet Festival w Poznaniu i będą tam również słuchacze i słuchaczki, czyli Z, oczywiście. A wiecie, kto robił to Woman w tej piosence? Sama Nina Simone. Maxi Jazz, legenda, wiadomo, i spółka. 25 minut po 18 za moment, nie zwalniamy tempa. S.G. Lewis, Charlotte Day Wilson, Chanel Tre, to w najbliższych minutach.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Po reklamie.

Donna Summer w specjalnym remiksie. To na potrzeby filmu Aniołki Charlie'ego sprzed kilku lat. Piosenka o złych dziewczynach. Ale nie, że są złe, tylko niegrzeczne w ten sposób. Piątkowy wieczór spędzacie w towarzystwie Chili Z. Za 19 minut otwieramy dla was Prima Doma Club. Proszę kolejkować już. Nie no, żartuję. Każdy się zmieści i każdy zostanie obsypany muzyką taneczną od Dominiki. Wcześniej zagram wam projekt Purple Disco Machine, czyli Timo Piątek z Niemiec, a towarzyszą mu tutaj Sophie and the Giants, czyli Sophie i jej giganci, po prostu. W remiksie też specjalnym Roosevelta. Gdziekolwiek jesteście, długi weekend, tak zwaną czerwcówkę spędzamy razem i mam nadzieję, że jest wam okej. Hip, no, taste. To już teraz w Chili Z.

Hercules, Love Affair, Falling, czyli Z na 10 minut przed 19, o 19 Prima Donna Club, Dominika Kontarowicz. Ode mnie na koniec historia faceta, który idzie, żeby wziąć udział w turnieju szachowym w Bangkoku. Irytuje go to, że wszyscy wokół oferują mu seks, masaże, on po prostu chciałby grać w szachy. To nie jest wcale piosenka o tym, jak egzotyczny jest Bangkok. No i też do Bangkoku jeżdżę grać w szachy tylko. Wiadomo. Jakub Lechowicz, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w poniedziałek o 16.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Everybody, Chloe Kaliem, Make a Dance Remix. Dobry wieczór, koniec tygodnia, koniec pracy, więc zaczynamy Primadoma Club. Dzisiaj w planach nowy utwór The Trip z ich najnowszej epki Club Dance 2026. Będzie parę kobiecych akcentów, między innymi Shy Girl, DJ Gigola, Blondish. Będzie także koncert życzeń, czyli propozycja od Was, ale to dopiero w drugiej godzinie, a na razie zaczynamy od remiksu utworu Riva Star, który wydał epkę pod tytułem Know You Love Me. Bardzo dobra epka, na której Riva Star wyszedł trochę ze stricte house'owej, klubowej konwencji na rzecz bardziej komercyjnego brzmienia, tworząc w takiej bardziej konwencji piosenkowej oraz zapraszając do tego wokalistów przeróżnych. W utworze Chasing Thrills, który zaraz wybrzmi, gościnnie występuje na przykład Harry Stone, a zremiksował go Rus. To gramy. Riva Star, Chasing Thrills, Rus Remix.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Mam nadzieję, że miło spędzacie ten długi weekend czerwcowy razem z Primadoma Club i z elektronicznymi brzmieniami. Zostajemy w Londynie, gdzie tworzy duet The Trip. Reprezentanci nowej fali holenderskiego house'u. Właśnie oficjalnie ukazała się ich nowa letnia epka Club Dance 2026 The Sound of the Summer. Dwa tygodnie temu prezentowałam utwory z ich epki Club Dance 2025, który mam na winylu i właśnie grałam z wosku. Natomiast dzisiaj pora na nowość. No i to jest zbiór czterech utworów letnich, jak sam tytuł wskazuje, inspirowanych sceną klubową lat 90. i 2000, bo właśnie w takim duchu tworzy duet The Trip. Ja na dzisiaj wybrałam utwór, który leci mi w głowie dosłownie od tygodnia. Nosi tytuł Selector i jest takim dżunglowym samplem. To jedziemy. The Trip, Selector. Już teraz.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: A my jedziemy dalej z muzycznym contentem. Przed chwilą Energy i Emmanuel Sati. A teraz pora na producenta z Barcelony o pseudonimie Niall Fee. Jest ewidentnym fanem hartów angielskich, ponieważ pojawiają się te psy na okładkach jego singli i albumów. Ja na dzisiaj wybrałam jego utwór pod tytułem Vices z epki Vinucci, na której również widnieje portret harcika angielskiego. Ja osobiście jestem również fanką tej rasy, jest bardzo przytulaśna. To nie jest utwór w klimacie właśnie, którym gram zazwyczaj, ale jednak coś mnie w nim urzekło. Jest taki acidowy, no i trochę taki tripowy, jak to młodzież by określiła. No to gramy. Niall Fee, Vices już teraz w Prima Doma Club.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Andre Zimmer i jego nowość The Way You Make Me Feel. Kończymy pierwszą godzinę, a w niej jeszcze Tove Lo i SG Lewis, a teraz DJ Gigola From Head to Toe, szybszy kawałek. DJ Gigola pochodzi z Berlina, tak, DJ-ka i producentka, która w tym roku również da swój występ na Audio River. Ogromną popularność zdobyła bez wątpienia dzięki wydanemu w zeszłym roku utworowi La Batteria, no ale ja zagram coś zdecydowanie lżejszego, From Head to Toe z epki In the Mood.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super! Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Hustler Baby to na początek drugiej godziny, a w niej jeszcze między innymi Cryptogram, Blondish, Ten Snake, Picard Brothers, Carlita, Koncert Życzeń. Także jak ja to mówię, jeszcze dużo dobrego muzycznego kontentu przed nami do 21, a zaczynamy od disco numeru kanadyjskiego producenta i DJ-a, który nazywa się Patlok. Utwór nazywa się So Good i taki ma tytuł. No i jest naładowany mega dobrą energią, jak sam tytuł wskazuje. Jeśli macie dzisiaj gorszy humor na przykład, to nie ma takiej opcji, żeby wam się on nie poprawił po przesłuchaniu tej piosenki. Jedziemy. Patlok, So Good.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Mam nadzieję, że jesteście dobrze rozruszani, bo teraz ruszamy z Blondish, z jej epki z grudnia 2024 roku pod tytułem Share It Out, do której również do współpracy zaprosiła duet Night Tales. I Blondish, czyli kanadyjska producentka muzyczna i DJ-ka, ale również działaczka na rzecz ochrony środowiska, bo założyła organizację, której celem jest wyeliminowanie jednorazowych tworzyw, sztucznych tworzyw z obiektów muzycznych i z wydarzeń, z festiwali, z różnych imprez. No ale wracając do Share It Out, polecam zobaczyć również teledysk do tego utworu, który został zarejestrowany na festiwalu Abracadabra. Nasz sezon festiwalowy właśnie rusza, więc w sam raz. Wideo jest bardzo letnie. No i że my już mamy prawie lato kalendarzowe, myślę, że ten utwór ogólnie wpisze się w naszą aurę. No to gramy. Blondish, Night Tales, Share It Out.

like you pay.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Carlita Forever Baby to przed momentem, a teraz koncert życzeń. Przypominam, dla niewtajemniczonych to jest moment, w którym to wygracie swoje numery. Wystarczy napisać do mnie z prośbą na maila dominika.kontarowicz@chilizet.pl. Tydzień temu Aleksandra poprosiła mnie o Don't Abuse It Marka Knighta i Armanda Van Heldena. Chyba już nawet kiedyś miałam zamówienie na ten utwór, o ile się nie mylę. Dwie legendy house'u w jednym numerze, chyba więcej nie trzeba dodawać. My gramy już teraz dla ciebie, Aleksandro, w ten pierwszy czerwcowy piątek. Mark Knight, Armand Van Helden, Don't Abuse It. A wy śmiało wysyłajcie swoje propozycje na maila dominika.kontarowicz@chilizet.pl.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Picard Brothers Made Best of Me to przed chwilą i to już prawie na wszystko na dzisiaj. Jak zwykle namawiam do odwiedzin strony chillyz.pl i zakładki podcasty, gdzie możecie posłuchać zaległych programów. Oczywiście polecam wszystkie podcasty znajdujące się na stronie, nie tylko Prima Doma Club. Weekend w Chillyz kontynuujemy w elektronicznym klimacie, ponieważ jutro o 19 startuje Glitterbox, a tuż po nim Defected in the House. Ja z mojej strony serdecznie dziękuję. Jutro zapraszam do Aioli w Katowicach, gdzie zagram rozgrzewkę przed festiwalem Tauron Nowa Muzyka w Katowicach razem z Mr. Lexem i z kolektywem Buziaczek FM. Gramy od 12 do 20 cały dzień. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. No i pozdrawiam Was gorąco. Do usłyszenia za tydzień. A teraz Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.

0: Chillizet. Nastaw się na chill out.
1: Is someone listening?

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.